0: SK Zielona Góra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dzień dobry we wtorek, który ma być zdecydowanie bardziej słoneczny niż wczoraj. 23 stopnie maksymalnie na ulicach Zielonej Góry. Cały czas ruch dosyć niewielki. Zielona Góra budzi się do życia.
1: Jest 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A tej nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały ukraińskie miasta. W związku z atakiem rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. To dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten został już odwołany. Skończyła się też operacja polskiego lotnictwa. Według dowództwa operacyjnego nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic było tematem pilnego spotkania rządu i służb. Wzięli w nim udział m.in. premier i szefowie MON oraz MSZ oraz dowódcy polskiej armii.
2: Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
1: Informował reporter eski Aleksander Ruszkowski. Co czwarty Polak zmaga się z otyłością lub podwyższonym ciśnieniem, a to może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki najnowszego badania WOBASZ, czyli ogólnopolskiego badania, które ocenia stan zdrowia Polaków.
3: Co czwarty Polak spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, a więc ma otyłość lub otyłość brzuszną i dwa z trzech czynników, czyli podwyższone ciśnienie, cholesterol, nie HDL i zaburzenia metabolizmu glukozy.
1: Mówi kardiolog Aleksander Prejbisz. Pozytywną zmianą jest natomiast mniejsza liczba palaczy.
4: SK Zielona Góra News.
0: Krystian Machalica, tłoczenie winogron, gry terenowe czy korowód z Bachusem. W najbliższą sobotę winobranie w Zaborze. Zmiany w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze. Tomasz Winiecki nowym wiceprezydentem miasta zastąpił Jarosława Flakowskiego, który zrezygnował ze względów osobistych. Będzie nowy most przez Odrę w Nowej Soli. Taką decyzję podjął Zarząd Dróg Wojewódzkich.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
0: Everybody, dzień dobry!
7: Pokaż gardło. Zdrowy, możemy jechać, bardzo dobrze, lecimy.
8: Ja jestem tak zdrowy, słuchajcie, że nawet stwierdziłem, że dzisiejszy wtorek to jest dobry dzień, żeby wrócić na siłownię po raz 67 w tym roku i tak zrobię, taki będę.
9: Ale po co tam idziesz? Po to, żeby się wody napić, czy o co chodzi?
8: Po to, żeby po 3 dniach przestać znowu chodzić.
9: No dobra, to w takim razie dzień dobry, żeby zgodnie ze świętem olać system, bo mamy dzień olewania systemu.
7: Bardzo dobrze.
8: Ale Bianki, jest też dzień prostaty.
7: Dzisiaj
8: tak.
7: ja się muszę nie zapisać, bo ja jestem zdrowiutki, proszę pana.
9: Tak, kasznij.
8: A dla was wtorek to jest dobry dzień na... Tutaj 3 kropki, słuchacze na 6, wstawajcie i kończcie. Wtorek to dobry dzień na...
10: Ale serio, tam do roku byłem u lekarza, u pana od prostaty i powiedział, że ha, proszę pana, ale pan dobrze wyglądał.
8: Proszę nie łączyć mojego kaszlenia
9: za późno.
8: Z badaniem prostaty.
9: Za późno!

0: czyli co, Janki? Jednak nie.
1: Co, że nie?
2: Nie prostata, badanie, tylko kolana.
0: Nie proktologa, nie prostata, tylko kolana, tak?
1: Słuchajcie, wczoraj mojemu ortopedy, bo od 3 tygodni mam problem z kolanem, powiedział: brawo, proszę pana, pan chodzi w ogóle? Na kolana! Słuchajcie, mam problem z kolanem, zerwane więzadło przednie i łąkotka popsuta też.
3: Jej, Janki, całe szczęście, że masz dwie.
0: Całe szczęście, że jak mówisz do mikrofonu, to nie gadasz kolanami.
1: Ale może wtedy miałbym taki fajny głos, taki wiecie, no. Troszkę popsuty. No dobrze. 8 minut po godzinie 6.
3: Dzisiaj mamy dzień olewania systemu i zastanawiamy się, co u naszych słuchaczy. Wtorek to dobry dzień na...
4: Wtorek to zdecydowanie dobry dzień, żeby pójść do więzienia.
1: Co?
4: Ale spokojnie. Pracuję tam. O 15 wychodzę.
1: Służba więzienna chyba, prawda? Byliście kiedyś w więzieniu?
5: Tak.
1: O, brawo dla kolegi!
0: Bogaj, dawaj do mikrofonu.
1: Brawo,
0: co to za historia?
1: No,
0: to
6: wycieczka szkolna do więzienia.
1: Patrzcie, gdzie wkrótce możecie wylądować.
0: No. 4 kolegów nie wróciło.
1: Pozdrowienia do więzienia dla wszystkich oczywiście.
0: Dla tych, którzy są w małżeństwie, bo to tak podobne takie właśnie.

0: Zalia i pani Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: O, z pary Zalia, pani Jadzia. Mm-hmm. Wybieram zdecydowanie panią Jadzię.
2: Poranne prasowanie.
3: Nasza ukochana, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy wtorek jest dobrym dniem na... I tutaj pytanie na co?
0: Na co?
2: Może na pójście na duże zakupy, żeby nie chodzić w piątek?
4: To jest jakiś pomysł, rzeczywiście.
1: Informacja dla posiadających pieniądze.
2: Tak, nie ma dużo ludzi w sklepach.
4: Bardzo dobrze, kupujesz we wtorek brokuła, a w piątek już jest po brokule.
3: Jak był COVID, to we wtorki były godziny dla seniorów, Jankes. Tak, tylko w kontekście twojego kolana mówię.
4: A ja pamiętam, kiedyś wpadłem i nie zauważyli. I tak stwierdziłem, że chyba...
2: Wszystko
4: jest okej ze mną.
1: Swój człowiek.
4: Dobra, słuchajcie, prasujemy, sprawdzamy co w prasie i na świecie i nie tylko.
1: No, jest jakieś wielkie zamieszanie ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że pracownicy największych firm, które rozwijają te AI i ze sobą konkurują, odchodzą z pracy, bo są przerażeni tym, co się dzieje.
3: No właśnie, zwolnijmy, bo wkrótce sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Tak.
3: Tak mówią, ale po angielsku.
1: No właśnie.
0: Yeah.
1: Na jakie pytanie, Jadziula, mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja? Gdybyś ty z niej skorzystała, to o co byś zapytała?
2: Mhm. Takie pytanie mi trudne dajesz. O co bym mogła zapytać?
4: No to co, no co się nurtuje, no? No? No? No,
2: żeby mi powiedziała numerki do Totolotka.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Tak na szóstkę.
4: Poprosimy. I żeby wtedy tylko Jadzia wygrała i będzie...
2: Ale tylko mi, żeby powiedziała.
4: Dokładnie.
2: No.
4: Poprosimy. Aha, dziękujemy. Aha. Niesztuczna Jadzia do nas najpóźniej jutro. Dziękujemy ci, kochanie.
2: Dziękujemy.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki tytuły na antenie.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Jesteśmy w komplecie we wtorek, 15 września i odbieramy... Ała, telefon, ała, bo znowu to kolano mi się odezwało.
2: Hej, Jankes, słyszałam, że masz chore kolana. To możesz sobie przybić piątkę razem z moim popem, bo niestety ma złamanie łańcotki, więc zapraszam obydwu na rehabilitację.
3: Ale razem tworzycie idealnego faceta z dwoma zdrowymi kolanami.
1: Dziękujemy.
0: Jak się przybija piątkę kolanem? Jankes.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: I po reklamie.
8: Wstaje słońce nad Zieloną Górą i słońce rzeczywiście z nami będzie przez większą część tego dnia. Jutro trochę gorzej i mniej słonecznie, dlatego cieszmy się tym, co mamy. Maksymalnie będziemy mieli 23 stopnie.
9: Ta 30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad terytorium Litwy. Maszyna wtargnęła tam na wschód od Kowna. Prawdopodobnie nadleciała od strony Białorusi. Na miejscu udali się policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
9: Gwiazd Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. A niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.
11: Jankes. Jankes.
12: Kama.
11: I Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Kama dzisiaj w nowych portkach, ale dobrze wygląda. Widzicie to wszyscy? Słuchacze?
14: Czekaj, zajrzę pod stół.
13: No dobrze, 6.31, 29 minut do godziny 7.
15: Wtorek to dobry dzień na...
16: Siemanko, aha. Wtorek to dobry dzień, aha, żeby trochę porapować, aha, pozdrawiam.
14: A też można, jak najbardziej.
13: Mm-hmm.
14: Wtorek to dobry dzień na zbadanie kolana.
15: Jeżeli dzisiaj zajmujemy się kolanem Jankesa, to boję się, czym będziemy się jutro, Wiktor, u ciebie zajmować.
17: Ała.

0: Kreska Zielona Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jak wcale nie jest taki sam, bo lewe kolano różni się od prawego u niego.
1: To prawda, lewe bardzo spoko, na prawym nie dojdę nigdzie.
0: To jest ciekawe,
1: nawet do Częstochowy nie dojdę.
0: Bo można powiedzieć, że teraz masz dwa lewe kolana. Lewe zdrowe i prawe, które jest lewe.
1: No dobrze, wyjdźmy już z tego kolana. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze jesteśmy na Messengerku, a tam się dzieje?
2: No słuchaj, możemy pójść w temat wtorek to dobry dzień na...
3: Hej Eska, wtorek to dobry dzień na wyjazd do Krakowa. I chociaż jest duża mgła, i tak mnie nie pokona. Muszę dojechać. Pozdrawiam.
1: Alicia Kiss do nas zadzwoniła. Jo, jo, jo, aha, aha.
2: To
1: dziękujemy pięknie.
2: To dobry dzień na rozmasowanie Jonkesowi kolana.
1: Wtorek to dobry dzień na urodziny z Eską i to już za chwilę.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus – komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
10: I po reklamie.

0: 13 do 7. Happy birthday to you, Maciej, Maciej. SK budzi w urodziny. Maciek, Maciek, Maciek, jesteś?
1: Halo, halo, jestem.
0: No, witamy. Maćku, to prawda, że ty grasz w jakiejś kapeli weselnej?
1: Jak najbardziej, prawda.
0: A na czym grasz?
1: Na gitarze.
0: Gitara.
2: Które hity są najlepsze na wesela? Które wyciągają ludzi zawsze na parkiet?
1: Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najbardziej najlepszymi hitami na wesela są utwory Disco Polo.
0: Super! To dobrze, nic się nie zmieniło. Brawo, brawo, brawo! Hej. A jaki teraz numer?
3: Wszyscy Polacy to jedna rodzina.
4: To nie jest Disco Polo.
2: Ale
4: nie?
2: Tak a propos rodziny, to chciałam ci powiedzieć, że twoja mamusia Małgorzata napisała do nas, bo ona by chciała, żeby ci było dobrze, żeby ci było fajnie, ale też troszkę ponarzekała, że ty po prostu nie masz czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, a trójka dzieciaków na pokładzie z tego, co wiemy, u ciebie jest. Więc bądź trochę mniej zajęty i trochę bardziej szczęśliwy. Po prostu.
1: No, dziękuję bardzo.
5: Wiele rzeczy życzymy, no.
6: Druga twoja pasja życiowa to jest zajmowanie się ogrodem, kwiatami. Można o tobie powiedzieć, że jesteś ogrodnik?
1: No, z całą pewnością.
6: Słuchaj, czyli jakbyś...
0: Zapytajmy do tego Gerbera.
6: Tego z plaży. Nie, no. Albo zapytajmy, czy jak przyjdziesz na wesele ze swoimi wyhodowanymi kwiatami, to czy goście tańczą na róże?
1: Na róże? No, na tej róży będzie ciężko tańczyć.
0: No dobra, słuchaj, gramy, my tutaj gramy na naszych gitarach i z jednej ze strun wystaje stówka urodzinowa, to dla ciebie, kochany!
1: Dzięki bardzo, dzięki!
2: Wszystkiego najlepszego, ściskamy cię bardzo, bardzo mocno, no i cóż, no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz!

0: No, no.
1: Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie idzie po złoto.
2: No i jest w tym, najmniej,
1: po złote. Który
2: trochę to brzmi, słuchajcie, jak nowy odcinek Gwiezdnych Wojen. Polski Komitet Olimpijski, nowe rozdanie.
0: O. To już za chwilę. I o tym za chwilę w newsach. Na pewno po godzinie 7 też 7 wygrywa u nas.
1: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pijcie kawkę i za chwilę do nas wracajcie.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: 18,47,2.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
24: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
23: To w ogóle możliwe?
24: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
25: I po reklamie.

0: Na ulicach Zielonej Góry na razie ruch niewielki, choć w okolicach ronda PCK samochodów powoli przybywa. Dziś maksymalnie 23 stopnie, ciepło i słonecznie, jutro nieco chłodniej.
1: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
2: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO.
1: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Kmita chce najpierw uporządkować sytuację w komitecie.
3: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
1: Kmita swoje stanowisko będzie zajmował do kwietnia przyszłego roku. A uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Krakowie głosują w prawyborach prezydenckich. Zgłosiło się do nich 11 placówek.
4: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, żeby pokazać im, jak się głosuje. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób.
1: Mówił Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów w piątek, a właściwe głosowanie na prezydenta Krakowa 27 września.
5: SK Zielona Góra News.
0: Krystian Machalica. Od jutra można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze. Zachęca wiceprezydent Marek Kamiński.
6: Namawiam też tych, którzy w tej przygrywce, która była gdzieś tam wiosną, nie udało im się, kwota jest większa.
0: Zgłaszanie projektów do 29 września. Ruszyła kolejna edycja kampanii Cyber Lubuszanin. Skala oszustw wobec seniorów cały czas jest duża, więc pomaga Urząd Marszałkowski.
7: Jankes! Kama!
8: I Wiktor!
7: Wiktor!
9: W Radiu SK!
10: Dzień dobry!
11: Słuchajcie, jeśli wtorek słuchacze nam podrzucili jakieś pyszne ciasto.
12: To słuchacz Michał, dzisiaj
11: dziękujemy.
12: Z samego rana.
11: Jeśli wtorek to...
10: No właśnie, jeśli wtorek to, nagrywajcie się na eskowym messengerze, dajcie znać.
13: Wtorek to najlepszy dzień, żeby zrobić cynamonki po raz pierwszy w tym sezonie.
12: O, to sprawdzaj, może tam w tej torbie właśnie są.
11: Słuchajcie,
12: no.
11: Jest pasztet.
10: A nie pasztet, to sernik.
12: Wiecie, że ja raz robiłem własnoręcznie cynamonki.
11: Co?
12: Smakowało dobrze, ale wyglądało tak...
10: Jak pasztet.
12: Jakby krowie wypadło spod ogona.
11: Komu pasztet?
12: Dziękujemy, jesteście wspaniałymi słuchaczami. Cudo.

0: Disco Dance.
1: Po siódme wygrywa i to już za chwilę na antenie Radia SK. Po drodze Kuba i Calvin Harris.
0: Słuchajcie, wtorek to jest bardzo dobry dzień, żeby ogłosić kolejny sukces Polaków.
2: Brawo!
3: Ja bardzo lubię, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, ponieważ wtedy czuję się jeszcze bardziej jako Polka i podłączam się pod ich sukcesy.
0: No, to teraz słuchajcie, bo mamy sukces w grapplingu. Paweł Jaworski
1: pokonał... Grappling?
0: A, to jest taki sport. W finale zmagań do 88 kg wygrapplingował Szweda Marlona Taika i tym samym zdobył pierwszy złoty medal.
1: W imieniu tych, którzy nie wiedzą, co to jest grappling, Jankes pyta, co to jest grappling.
3: Jankes, grappling to jest rodzaj walki wręcz wykorzystujący techniki chwytów, dźwiganie, obalanie i duszenie, tylko nie wolno w nich uderzać.
1: No, okej, czyli takie przytulanki powiedzmy, tak? To rozumiem, mniej więcej.
0: Zaraz mogę i ci pokażę.
1: Dziękuję.
0: Zróbcie mi siaczka. Chyba.

0: coś dowód na to, że u nas gra gitara i bardzo dobrze, mamy nadzieję, że u was również gra gitarka.
1: Gdzie? No posłuchaj, gdzie to jest gitara?
0: To jest gitara.
1: To jest gitara?
0: To jest normalna gitara, no.
1: To jest 127 guzik na keyboardzie.
0: No właśnie mówię, to jest gitara, ja nie mówię z jakiego instrumentu, płynie to wszystko oczywiście, ale z keyboardu, no ale gitara jakby nie było.
2: No to zapraszamy w takim razie, również naciskajcie guziczki 664-402-302, zaczynamy, siódme wygrywa.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Grzegorz Gorzowa.
1: No to w takim razie 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy. Grzesiu, dawaj tą prostatę.
2: Dzisiaj jest dzień prostaty. Czy to prawda, że kobiety też mają prostatę, ale jej nie używają?
4: Nie.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Dzisiaj o 18:00 nasi siatkarze zagrają z Ukrainą w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tylko w jakim sporcie?
0: No właśnie.
4: Siatkówka oczywiście.
0: Dobrze.
3: Trzecie.
2: Czy Pearl Harbor leży obok Ustki?
4: Nie.
1: Nie, bo obok Ustki leżą Gerbery.
3: Czwarte.
0: Lecimy dalej.
1: Czekaj, ale przestań tak szumieć.
0: Przestań szumieć.
1: Przestań latać.
4: Dobra, już. No.
0: Wczoraj po godzinie 15:00 do Kościoła dołączyła osoba.
2: Wyjątkowa osoba.
0: Wyjątkowa. Kto to był?
1: Płć damska.
2: Powiem, że...
4: Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś odpowiedź?
1: Bardzo ładna dziewczyna. 6 liter to jest i imię, i nazwisko razem.
5: I minuta została.
2: Ola Kot. Trzymaj się, Grzesiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dzięki,
2: odbieramy kolejne
4: cześć.
2: Telefony.
0: Stracił taki fantastyczny program. Lecimy dalej oczywiście.
5: Dzień dobry, witam.
3: Piąte.
2: Jak nazywa się ta zabawa?
5: Siódma wygrywa.
1: Dobrze.
0: Niesamowite to było.
1: Co podrzucił nam do eskowego studia nasz słuchacz Michał dzisiaj z samego rana?
5: Ternik.
1: Dobrze.
0: I uwaga, siódme.
3: Siódme.
0: Właśnie ugryzłeś ciasto od naszego słuchacza Michała, który nam dzisiaj to ciasto dostarczył. Masz pełne usta i wchodzi szef. Co robisz? Co mówisz?
6: Bardzo dobre, tylko szkoda, że są rodzynki.
2: Cudowne. Słuchaj, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem roli głównej należy do ciebie. No i chyba jeszcze musimy dorzucić te rodzynki do sernika.
0: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
3: Wygrywa w Radiu SK.
1: A dla wszystkich, którzy jedzą sernik z rodzynkami, mam krótką wiadomość. Idźcie do lekarza.

0: 7 wygrywa. Zadaliśmy pytanie naszemu słuchaczowi, że ma usta pełne ciasta od naszego słuchacza Michała i wchodzi szef. I szczerze mówiąc, możemy dokładnie to samo zrobić w kontekście Marcina Prockiego, który za momencik u nas się pojawi w studiu. On wejdzie, będzie mówił w newsach, a my będziemy mieli usta pełne ciasta.
1: W końcu ktoś, kto gada mądrze, zostanie zamieniony z ludźmi, którzy gadają głupoty.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wujku, widziałam zebrę.
6: No to chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
6: Co to za ZOO?
5: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
7: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
9: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
8: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
9: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
8: W pierwszej połowie 2027 roku.
9: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
13: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
12: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
16: I po reklamie.
17: Dosyć chłodno poranku, dlatego nie dziwi, że niektórzy noszą czapki, ale później te czapki można schować do kieszeni. Maksymalnie 23 stopnie. Dziś cały czas słonecznie.
18: Ma 30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. MSZ zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą, a to w związku z aktywnością Etny i zamknięciem lotniska w Katanii. Przyloty i odloty wstrzymano na nim do godziny 10. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
18: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz go czeka też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
22: Zabra
0: Staramy się za wtorek, no właśnie, i o to was pytamy, jeśli wtorek, to...
11: Wtorek to chyba najlepszy dzień, aby zacząć przygotowywać się do urlopu. Jeszcze środa, czwartek, piątek wieczorem samolot i lecimy na tygodniowy urlop, więc chyba można się już we wtorek pakować. Pozdrawiam.
16: To jeżeli ja miałabym zacząć się przygotowywać do urlopu, to jeszcze 11 miesięcy i 30 dni.
0: Zawsze możecie powiedzieć, że świętujecie dzień opakowań, dlatego się pakujecie do walizki.

0: To jest SK o poranku i tak brzmi właśnie szczęście, czyli Swedish House Mafia razem z Lick Lick.
1: Przyznaj, Wiktor, że ty w piątek nie przyszedłeś tutaj do nas, tak trochę nagle, bo pewnie pojechałeś na grzyby, co?
2: A niby potem taki zachorowałem.
1: Taki siebie kozak,
0: to? Byłem w lesie i trochę mi...
1: Zawiało
0: mi gardło.
1: Daria zawiało. Słuchajcie, jesteśmy w lesie, nowy grzyb pojawił się w naszych lasach. To jest tak zwany Amerykanin.
0: O.
1: Niektórzy przychodzą obok i: o nie, nie, nie ruszaj, Amerykanin. Słuchajcie, złotoborowik wysmukły, tak się nazywa od naszego borowika, różni się ubarwieniem. Przywędrował do nas sobie, szedł z Ameryki Północnej i z roku na rok jest go coraz więcej, naprawdę.
2: Negocjując z Amerykanami te stałe bazy, musimy użyć tego argumentu. No zobaczcie, no wasze grzyby już tu są. No hej.
0: Ale czy wy widzieliście, żeby jakiś Amerykanin był wysmukły? To jest niemożliwe.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
9: UKS As! UKS As!
10: Jaki UKS As? Co to jest?
9: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
10: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
9: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
10: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
9: Oj, tato!
10: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
9: UKS As! UKS As!
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: I po reklamie.

0: Módlmy się. O dobry wtorek. Ono Sela, żeby do nas nie zadzwonił akurat, tylko do sąsiada. Każdy się o coś modli.
1: Dlatego ty mnie nie denerwuj, bo naprawdę naślę na ciebie Nosela.
0: No nie witamy, dawaj mu mojego numeru.
2: Witamy raz jeszcze we wtorek, 15 września. Witamy i zapraszamy tutaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Tak jest. Mhm.
1: Jak tam twoje prawko na motor?
2: A proszę pani, za tydzień dopiero mam egzamin. Ho, ho, ho.
0: To uważaj tylko, żebyś nie trafił na Nosela.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Mucho, do mnie się tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
5: Dzień dobry.
4: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
5: A na jaki temat, tak mniej więcej?
4: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
5: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący.
4: Dobra, jest w miarę okej. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
5: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakieś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No tam w miarę dobrze działa, nie?
4: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
5: Rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
4: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
5: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
4: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
5: Rozumiem, dobra.
4: I no dlatego to, no muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
5: Tylko że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
4: Tak, właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
5: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
4: No, musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
5: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam. Nie,
4: są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
5: Jasne, dzięki
4: kabel
5: bardzo.
4: Kabel dostarczy panu Łukasz.
5: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: Jaki kabel, wariacie?
0: Ale żeby szwagier szwagrowi zgotował taki los?
2: Ale po to, żeby później się pogodzić.
0: A,
2: i po związku.
0: Ja cię szanuję.
2: Dawaj, siedzimy.
1: A jak wygląda godzenie się ze szwagrem? A.

0: Dziwna i Daria Zawiałow. No dziwna to jest pogoda dzisiaj w tym kraju.
1: Jesień przyszła, proszę pana, no jakby na to nie patrzeć.
2: A to idealna pogoda na grzyby, no. Ciepło, zimno, zimno, ciepło,
0: ciekawe,
2: grzyby, grzyby, grzyby.
0: Jaki jest charakterystyczny tekst w robocie u grzybiarzy?
1: Daj koszyka.
2: Czekamy.
1: Albo to moje, to moje, to moje.
2: Czekamy. Zostaw tego grzyba.
0: Za chwilę taka robota, więc czekamy na wasze teksty z waszej roboty. Nagrajcie coś takiego charakterystycznego, by inni musieli odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, Skoby Messenger się kłania.
0: Hmm? Jaka robota i jakie teksty akurat u was?
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
22: I po reklamie.

0: Waryńskiego, Staszica, Podgórna, również Zjednoczenia czy Batorego. To są te rejony, gdzie może być w tym momencie sporo samochodów. Warto podróż zaplanować tak, by wyjechać odrobinę wcześniej i nie stać w korkach.
1: Minęła ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został znaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza.
2: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony.
1: Mówi Cezary Tomczek, wiceszef MONU. Znaleziony wczoraj obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. Ogromna zmiana jakościowa, tak o wyborze Mariana Kmity, napełniającego obowiązki szefa PKOL, mówią członkowie zarządu. Dotychczasowy dyrektor sportu w telewizji Polsat dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu.
3: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
1: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele komitetu do kwietnia. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy, a jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
4: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
5: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
1: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka działa w centrum miasta 24 godziny na dobę.
6: SK Zielona Góra News.
0: Krystian Machalica. Zielona Góra ma nowego wiceprezydenta Jarosława Flakowskiego. Zastąpił Tomasz Winiecki, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.
7: Wyzwań przed Zieloną Górą bardzo dużo, zwłaszcza związanych z tym nową perspektywą finansową Unii Europejskiej.
0: Na przełomie lipca i sierpnia w przyszłym roku odbędzie się zielonogórski Sylwester Winiarski. To pomysł Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic.
8: Taka robota. U nas co chwilę mówimy, co to za radio? Radio SK, która jest godzina 3 minutki po godzinie 8.
9: No i pytanie, jaka robota jest u naszego słuchacza?
10: W mojej pracy często do kolegów mówię, spokojnie, bierz głębiej.
8: A to pewnie pan pracuje jako nurek. Schodzi na głębokość.
11: Możliwe, no. Możliwe.
9: Jeżeli macie swoje możliwe pomysły, to nagrywajcie je na SK-owym Messengerku. Za momencik będziemy próbowali odgadnąć, co to za robota.
10: Spokojnie, bierz głębiej.

0: Jeżeli ktoś szukał idealnego tytułu na poranek, to właśnie ten. Moje ciało nie jest gotowe. Sombr w Esce. Dzień dobry!
1: Tłumaczeń utworów ciągnarzy. Cieszymy się bardzo. Dobra, lećmy dalej.
2: Przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił do nas i powiedział, że szykuje się na wakacje, pakuje już walizkę i ja bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy na wakacje jadą. Mi się w tym roku bardzo marzyła Grecja i niestety nie udało mi się tam dolecieć.
1: Ja to samo właśnie, nigdzie nie trafiłem na żadną sałatkę grecką pyszną.
0: A propos tłumaczeń, kalimera, kalispera, kalinichta.
2: Ale właśnie w Grecji, a dokładnie na wyspach Santorini są zmiany, bo jest koniec z wożeniem turystów plus size na osłach.
1: W ogóle powinni tego zabronić, to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że nieraz widziałem tam właśnie, są schody, bardzo stromo i długo się idzie, ale można też tak z chłopaczką sobie podjechać samochodem i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście zejdą na dół i później jadą na osiołkach do góry, przecież no to jest jakieś chore.
0: Właśnie robią Janki pierwszy ukłon w stronę właśnie osiołków.
2: Mhm. Tak, ale na razie tylko i wyłącznie w przypadku turystów ważących ponad 100 kg, czyli przychodzisz do osła, tam wyciągają wagę, ważą ciebie i jeśli ważysz 99, to możesz na osiołku, a jak ważysz 100, to nie możesz.
1: Najpierw dają dyplom, jest pan osłem, że ma pan taki pomysł, ale waży pan do 100, to może pan jechać, tak?
0: A w tym samym czasie konie pod morskim okiem pomyślały sobie, fajnie mają w tej Grecji, i ciągnęły wóz, który ma 2 tony.
1: Właśnie.

0: 16 minut po godzinie 8 tutaj Radio SK we wtorek, 15 września. Wiecie, że ja z zawodu jestem elektrykiem?
1: Taka robota w Radiu SK.
2: To dlatego masz takie porażające teksty.
0: Tak, dokładnie. Uważajcie. Przy okazji pozdrawiam swój zespół. Zespół szkół elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskiej przy Dąbrowskiego.
2: Wow.
0: To tam kabelki łączyłem. I kopałem rowy w ramach praktyk.
3: No właśnie, naprawdę? My się zastanawiamy, co robi nasz słuchacz Michał, a on u siebie w pracy najczęściej mówi...
4: W mojej pracy często do kolegów mówię: spokojnie, bierz głębiej.
3: No i są różne pomysły.
2: Słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że przechodzili słuchacze obok tej zagadki i nie dali się nabrać.
0: Nie dali. Od razu wszyscy wiedzą, nie mieliśmy wysypu tak dobrych informacji, wiadomości, odpowiedzi.
2: Słuchajcie tego idealnego miksu.
5: Hejka, hejka, Tomek z tej strony. Odnośnie zabawy taka robota, myślę, że może pracują przy wykopach.
6: Ten zawód to koparkowy.
7: Kolega może jest operatorem koparki.
8: Wydaje mi się, że to jest operator koparki bądź koparkowodowarki.
9: Czy to jest operator koparki?
0: wszyscy, dobrze.
3: No to pozostaje nam powiedzieć wielkie gratulacje. Nagród nie wyślemy wszystkim.
2: Była jedna wątpliwość.
10: Wiadomka, to ginekolog.
0: Wyślijmy nagrodę tej pani. Jedna zła odpowiedź, jedna osoba będzie łatwiej. Gratulacje!

0: 25 minut po godzinie.
1: Jankę zwalczy z wtorkiem po prostu, tak to brzmi.
0: Nastawiam się na kolejne newsy, bo będziemy w kosmosie.
1: Właśnie, a propos walczenia, podobno Amerykanie wynoszą broń na kolejny poziom, bo umieszczą ją w kosmosie. O tym będzie mówił Marcin Procki.
2: Gdzie oni takie wielkie skafandry znajdą?
0: Droga, no nie wiem, ja nie wiem.
1: Droga mleczna podobno już nie ma być mleczna.
0: Co, Trump się zajął nazwą?
1: Droga amerykańska.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sporo samochodów na ulicach Zielonej Góry, m.in. Podgórna zakorkowana, również utrudnienia na Wrocławskiej, a także w centrum miasta na Alei Konstytucji 3 maja. Dziś ciepło i słonecznie.
11: Ósma 30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych. Ma ona służyć do obrony przed działaniami przeciwników. Pentagon nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Przemysław Czarnek, najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego. A DROPS pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach.
12: Jankes.
13: Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: Słyszeliście o tym piesku? Gdzie on się tego nauczył?
15: Ale ciekawą nazwę ma.
14: Drops. Drops, który znalazł mnóstwo marihuany. No dobrze, pozdrowienia dla piesków, które są z nami, i kotków z samego rana.
16: A wtorek to dobry dzień na?
17: Wtorek to dobry dzień na oddanie krwi, bo nie ma dużych kolejek i wszystko idzie sprawnie. Pozdrow.
16: A tylko przypominamy, ci, którzy oddają krew dzisiaj, jutro mają wolne w pracy.
15: Super.
14: No i co najważniejsze, pomagamy innym, więc pamiętajcie, pamiętajcie. Kiedy oddałeś krew, Sanio Wiktor, no? Nie z nosa, jak ci leciała.
15: Skaleczyłem się, to trochę oddałem. Plasterek sobie wziął.

0: Tu jest 8:38, fajnie, że z nami jesteście we wtorek, 15 września.
1: Wszystko się zgadza, potwierdzam, dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze.
2: Za każdym razem, kiedy kupuję sobie nową rzecz, to pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wycięcie metki. Nienawidzę metek!
0: Powiedziała moja córeczka. Mój synek, słuchajcie, mój synek jest fanem metek. U nas metki żyją jakieś 7 sekund po kupieniu rzeczywiście.
2: Ja to rozumiem.
1: Dlatego powinni sprzedawać od razu bez metek, to też by nie było tego oszustwa, o którym teraz wam chcemy powiedzieć.
2: No bo okazuje się, że niemal co czwarta partia z badanych ciuchów
1: ubrań
2: miała nieprawidłowości na metkach. Czyli producenci deklarowali na metce, że produkt jest na przykład z bawełny, a był w 100% z poliestru. Tfu.
0: Tfu, nie wolno, dziady łobuzy.
1: Mnie też metki oszukują na koszulkach.
2: No.
1: Na przykład zawsze nosiłem t-shirty w rozmiarze M.
0: A powinieneś S-kę nosić.
1: Teraz już się w nie nie mieszczę. Oszukali.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Ciao. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
1: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
0: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
3: BMW. Radość z jazdy.
0: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia bistro, VIP lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
4: Eska.

0: Jedni kawkę, a inni dawkują sobie Alexa Warrena. No i on wlewa dawkę optymizmu o poranku we wtorek, 15 września.
1: To chyba musiałeś mieć piątkę z polskiego, bo lejesz wodę po prostu jak ta lala.
2: To nie jest lanie wody. Aż mnie tutaj przytkało, słuchajcie.
0: Ja widzę, że to jest latanie wody.
2: To jest niesamowite, bo to jest, to wchodzi w życie. Latający samochód.
1: Jejku.
2: Samochody najczęściej jeżdżą, ale tak, niektóre pływają.
1: Pamiętam, jak w przedszkolu pytali się mnie, jak będzie wyglądał świat w 2000 roku i rysowałam latające samochody.
0: My cały czas nie możemy wyprodukować swojego pierwszego elektryka, a podobno Holendrzy już produkują latające
2: zgadza
0: auta.
2: Zgadza się, to prawda, jest zielone światło w Europie, zamówiono już 250 sztuk, nawet firma z Holandii otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, panie i panowie, pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu.
1: Niesamowite, no, ale w takim razie, patrząc na to bardzo praktycznie, będą mnie wkurzać nie tylko rowerzyści i motocykliści, ale także piloci. Jan

0: Liwka, czyli Olivia na antenie Radio SK. Dziękujemy pięknie. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: I nawet nie mając tego latającego holenderskiego samolotu, zarządzam wylot ze studia.
0: Koniec! Dziękujemy pięknie. Za chwilę wleci Kasia Węsierska. No i będziemy lecieć z wami dalej, oczywiście, z hitami na czasie.
2: Ale spokojnie, bo z naszym samolotem to normalnie z PKP są opóźnienia, więc jutro znowu będziemy.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK. Radio SK.
3: Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: I po reklamie.

0: Dziś nawet do 23 stopni. Na razie mamy skromne 12, ale ta temperatura będzie się rozkręcać. Sporo samochodów, między innymi dziś na Fabrycznej, Ryneczek.
1: Dochodzi 9, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle. To jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać stratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd, a to pokłosie ostatnich wypadków na torach. Michał Rawa ze szczegółami. Michale, jakie zmiany są proponowane?
2: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Kierowcy stracą tymczasowo uprawnienia za wjazd na tory na czerwonym świetle oraz podczas opuszczania i podnoszenia zapór. Ukarani zostaniemy też za omijanie opuszczonych szlabanów i wjazd na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu.
1: Obcy dron zestrzelony nad Litwą, zlikwidowały go służby na wschodzie kraju. Myśliwce NATO prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. W zbadaniu go ma pomóc m.in. Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A zestrzelony dron najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
3: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
1: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przede wszystkim ma jednak służyć jako pomoc w nauce programowania.
4: SK Zielona Góra News.
0: Krystian Machalica. Zielonogórscy kardiolodzy jako pierwsi w Polsce zastosowali amerykański system służący do szybkiego zamknięcia naczyń po zawale. Dzięki niemu pacjent już po 5-6 godzinach od zabiegu może być wypisany ze szpitala. Żeby po lasach chodziło się bezpieczniej, Straż Leśna w całej Polsce, także u nas przy współpracy innych służb, ruszyła z akcją Jesień 2026.
5: Dwie minuty, prawie po godzinie 9, ale ja mam ważne pytanie. Która jest u Was godzina? I to pytanie wbrew pozorom ma sens i zaraz Wam to wyjaśnię w Radiu SK. Teddy Swims to na początek, będzie też Jay-Z i Linkin Park. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Razem Mind w Radiu SK, 17 minut po 9. To teraz czas na to, czego mam nadzieję wszyscy potrzebujemy, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy piłkarze wygrali międzynarodowy turniej w Budapeszcie, ale mówimy o piłkarzach 50+ i walking footballu, czyli piłce chodzonej. W miniony weekend podczas zawodów na Węgrzech CDP Klatu zajęło pierwsze miejsce. Naukowcy próbują już nie tylko leczyć Alzheimera, ale także mu zapobiegać. W Europie rozpoczęto nabór do globalnego badania z udziałem ponad 1000 osób zagrożonych tą chorobą. Pika, Hortensja i Smułka mają nowy dom. To tylko część psów, które wczoraj zostały adoptowane ze schroniska na Paluchu. Jeśli chcecie, żeby takich dobrych informacji było więcej, to może macie miejsce na kota albo psa? A z kolejnymi dobrymi informacjami wracamy jeszcze w tym tygodniu, jak zawsze po 9.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Po reklamie.

Ich poprzedni też się tu zaczął, więc ten też się niech tutaj zaczyna. Temper City to jest grupa muzyczna, która już podbiła wasze serca takim hitem jak Self Aware, który gramy w Radiu SK i teraz poszli o krok dalej. Wydali kilka dni temu kawałek Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Powinno wam się spodobać. Gramy w ST.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK, 23 minuty do 10. Pytałam was o to, która u was jest godzina. Jest to bardzo zasadne pytanie, nawet jeżeli wszyscy jesteśmy w Polsce. Bo gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to dziś, w tym momencie u każdego ta pora mogłaby być inna. U mnie na przykład byłaby 12. Tak wynika z moich wyliczeń, mniej więcej. Dlatego, że jedna godzina to ponad 3 lata, a więc dekada naszego życia to około 3 godzin. Licząc więc od północy, o 3 nad ranem mielibyśmy 10 lat, o 6:20, o 9:30, o 12:40 i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, która u was jest w takim razie godzina. Pobawimy się w zgadywanie tego, ile macie lat, bez mówienia, ile macie lat. Za chwilę w Radiu SK Damiano Dawid się pojawi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.

Take Me Back. Kygo, Max Magnon w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Tak mówiłam i pytałam, która jest u was godzina, bo to trochę zależy od wieku, ale nie powiedziałam, gdzie wysyłać głosówki ani informacje w tej sprawie, więc SK-owy Messenger tam czekam. Jest taka teoria, która mówi, że nasze życie, gdyby je przełożyć na 24 godziny, to w zależności od tego, ile lat mamy, byłaby u nas w danym momencie inna godzina. U mnie byłoby coś między 12 a 14, licząc, że 10, nie, 3 godziny to jest 10 lat, więc dajcie znać, która u was jest godzina. Północ to się rodzimy. O 3 nad ranem mamy 10 lat, o 6.20, o 12.30, o 15.40, o 18.50, o 21.60 i tak dalej, i tak dalej. Można nagrywać głosówki na SK-owy Messenger. Po 10 wracamy z hitami.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Wujku, widziałem zebrę.
2: To chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
3: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: UKS As! UKS As!
2: Jaki UKSAS? Co to jest?
9: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
2: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
9: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
2: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
9: Oj, tato!
6: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
9: UKS As! UKS As!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: I po reklamie.
13: Dziwna jest ta pogoda, bo niektórzy w kurtkach, czapkach, a niektórzy nawet na bardzo krótko. A będzie jeszcze cieplej, bo 23 stopnie maksymalnie, póki co mamy 16 i to się rozkręca.
14: Jest 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Pierwsze badania nie wykazały, by stanowiła zagrożenie. To jednak nie koniec badań.
15: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
14: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok.
16: Energetyka, szlaki produkcji.
14: Energia, szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna, wszystko to musi być przedmiotem dyskusji, mówi Zełenski, a rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Wczoraj Donald Trump już ogłosił, że obie strony zgodziły się na wstrzymanie ataków. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rusza ogólnopolska akcja Straży Leśnej.
17: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
14: Zapowiada Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta.
18: SK Zielona Góra. Sport.
13: Krystian Machalica. Dobre wiadomości z Korei. 3 brązowe medale to dorobek Szymona Sobińskiego ze startu Zielona Góra w tegorocznych Mistrzostwach Świata w parastrzelectwie. A teraz żużel, bo Falubas Zielona Góra zwyciężył w ostatniej, 16. rundzie drużynowego Pucharu Ekstraligi 500R i tym samym zdobył brązowy medal w tegorocznym cyklu. Najlepszym zawodnikiem zespołu zielonogórskiego był Kajetan Jarosiewicz, który zdobył 12 punktów.
0: Dwie minuty po godzinie 10:00, kawa, albo sprawa, albo spotkanie, które mogłoby być mailem, prawdopodobnie to macie w planie. Ja mam w planie zagrać dobre hity. Lady Gaga będzie na przykład i Sanach z Cichosza. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sikorza od Sanak. Jej nowy kawałek Radiu SK, 18 minut po 10. Gdyby nasze życie przełożyć na dobę, to która byłaby u was godzina? Zakładamy, że godzina to mniej więcej 3 lata, bo 3 godziny to dekada, czyli o północy się rodzimy. I pytanie, która właśnie godzina jest u was? Kamil zacznie.
1: No to jeśli dobrze podstawiłem do wzoru, to u mnie jest teraz tak mniej więcej 8.37.
0: Pytanie, czy dobrze podstawiłeś do wzoru. 8.37 to będzie jakieś, poczekaj, 27 lat, czy ja dobrze liczę? Prawdopodobnie ponad nawet 27. Jest też Majka?
2: Kasiu, u mnie dochodzi 15. I jestem już trochę spóźniona. Ale nie obchodzi mnie to.
0: 15? Ta, czyli 40, ale 40 to jest nowa 20, więc Majka, gdzie ty się spieszysz? No jest Michał jeszcze.
3: Cześć Eska, no co, no u mnie na zegarku, poczekaj, za 15.06, czyli idąc z tym tokiem rozumowałem, no to co jeszcze mi zostało? Jakaś kolacja, trochę popatrzeć w telewizor, może jeszcze poczytać trochę książkę i do spania.
0: No Michał, ale szykuje się naprawdę piękny wieczór.
4: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, Nosel, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
4: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
3: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
4: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
3: W pierwszej połowie 2027 roku.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: I po reklamie.

0: Nie przypominam sobie, która u niego może być dzisiaj godzina, ale raczej tak bardziej po południu. Eminema już Without Me w Radiu SK i nie chodzi mi o to, że on mieszka w Stanach, tylko na 22 minuty do 11. Chodzi mi o to, że gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to każdy z nas miałby teraz inną godzinę. Damian napisał, że u niego byłaby 13.30, czyli Damian liczy, 30 byś miał o 12, godzina to jest 3 lata mniej więcej, czyli jakieś 34, no może w okolicach 35 roku życia jest Damian. Jak chcecie, to wciąż możecie liczyć. Nasze panie z matematyki byłyby dumne, że wszystkie umiejętności wyniesione z tych lekcji wykorzystujemy właśnie w tak ambitny i pożyteczny sposób, jak przeliczanie wieku na godziny.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj do wolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Powoli zbliżamy się do tej maksymalnej temperatury 23 stopni. Na razie mamy 18 i to rośnie sobie spokojnie. Rośnie również liczba samochodów na ulicach Zielonej Góry. Warto uważać w centrum, no i na Waryńskiego.
17: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu, a jej załoga zdążyła się ewakuować. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, tłumaczy szef MON.
18: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
17: A cały czas trwa też badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca. Mecz, którego stawką będzie awans pierwszego miejsca w grupie. Polscy siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Obie reprezentacje są niepokonane. Kibice Polaków o wynik są jednak spokojni.
0: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
17: Na początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
2: SK Zielona Góra na czasie.
16: A dziś w Zielonej Górze między innymi Pacześ i Lotek Tur o godzinie 20. Byli wczoraj, są też dzisiaj. Miejscem akcji jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe. Jeśli komuś mało stand-upów, to w Kawonie o godzinie 19 wystąpi Michał Kutek w programie Pobite Gary. Komik z Poznania również wystąpi w naszym zielonogórskim mieście po raz drugi. Okazji do pośmiania na obu występach będzie sporo.
15: Minuta po godzinie 11. Nie wiem, co teraz robicie, ale czegokolwiek byście nie robili, to nie jest to rzecz, której nie można odłożyć na rzecz chwili przerwy. Damiano Dawid, The First Time, Alex Warren, to już teraz Westę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sią Paul, Get Busy w Radiu SK, 18 minut po godzinie 11. 15 sekund może zmienić wasze życie, a właściwie wasz poranek. Podobno są tacy, którzy robią to codziennie. Nie testowałam, ale być może warto to sprawdzić. Chodzi o codzienne zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, nawet to może być woda dosłownie z kostkami lodu, dokładnie na 15 sekund. Co to daje? Podobno to bardzo szybko obniża stres, obniża ciśnienie, ale też zmniejsza opuchliznę i zdecydowanie nas rozbudza, dzięki czemu szybciej stajemy się gotowi do funkcjonowania. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że zaspanie też na budzik, który zadzwonił i go wyłączyliście, jeszcze śpiąc, działa podobnie jak kubeł lodowatej wody na głowę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wujku, widziałam zebrę.
3: No to chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze cały rok od godziny 9:00.
1: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: UKS As! UKS As!
8: Jaki UKS As? Co to jest?
7: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
8: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
7: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
8: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
7: Oj, tato!
8: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie ukss.pl.
7: UKS As! UKS As!
9: I po reklamie.

0: Wspominał wam to trochę jesień? A to Tame Impala i Loser w Radiu SK. Podobno lato jeszcze na chwilę wróci, ale tylko na chwilę. Chyba że dokądś wyjedziecie, to może wtedy wróci na dłużej. Pytanie, czy stan konta na to pozwoli. I szef przede wszystkim, Enrique Iglesias, Duel El Corazon, takie lato mamy w domu wciąż jeszcze, powiedziałaby mama. Zagram za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
14: I po reklamie.

Taylor Swift, Miley Cyrus, jeżeli lubicie takie brzmienia, to lada moment. Ona wyda swoją nową płytę. 18 września pojawi się właśnie jej nowy krążek, więc lada moment. A lada moment, Rafał Adamczak tutaj przejmuje stary i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama. Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
13: I po reklamie.
14: 20 stopni na termometrach w Zielonej Górze, zdecydowanie więcej niż 20 samochodów w naszym mieście. Utrudnienia między innymi na Lwowskiej, również Aleja Wojska Polskiego mogą być zakorkowane. Warto wyjechać wcześniej.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny atak przy polskiej granicy. Rosjanie uderzyli tym razem na Wołyniu na Ukrainie. Dron zaatakował lokomotywę spalinową. A o szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
16: Lokomotywa spalinowa nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
15: Nad ranem alertę RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. A w związku z wydarzeniami przy granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa.
17: Odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
15: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Lotnisko w Katanii nadal zamknięte, to z powodu aktywności Etny. Przyloty i odloty są wstrzymane do 14.30, a to już drugi dzień paraliżu z powodu emisji pyłu wulkanicznego.
0: SK Zielona Góra na czasie.
14: Kilka ciekawych propozycji, m.in. stand-upowych. Patrzeć i Lotek Tour dziś w hali CRS o godzinie 20. Jacek Stramik 17 września w Café Noir, to kolejny komik. Bawić nas też będzie również w Café Noir Kuba W. I zrobi to o godzinie 19, a 26 września w auli UZ-u największe przeboje budki suflera w wydaniu Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. Warto sobie przypomnieć te hity.
13: Prawie, nie, no dobra, nie prawie. Już dokładnie, 2 minuty po godzinie 12. Wiadomo, że jak czekamy na koniec roboty, to każda minuta na wagę złota. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry, mam przygotowane hity na czasie i wierzę w to, że one trochę odczarują, no jeżeli macie oczywiście wasze złe humory. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy, a później Anna Klapi, ale Farben i on tas.

0: Nasza wyobraźnia to dopiero potrafi co. Ja wiem, że jak gramy takie numery jak ten Fast Boy, Music Sands, to na pewno gdzieś tam oczyma wyobraźni. Już jesteście na dobrej imprezie na statku. Wiecie, wakacje, słońce, fajne towarzystwo i tam przy tych dźwiękach, ewentualnie w jakiejś innej fajnej wakacyjnej sytuacji. Tymczasem, drodzy państwo, wrzesień brutalnie bierze nas za... No nie wiem za co, ale też skutecznie sprowadza na ziemię i mamy trochę inną rzeczywistość, a hity na czasie takie jak ten powodują, że w sercu jednak jest fajnie. No właśnie, ale wracając do września, no to jeszcze niedawno było tak, że chodziliśmy spać, o której chcieliśmy, o jutrze mówiliśmy, że jakoś to będzie, a tutaj nagle kalendarz, budzik, lista rzeczy do zrobienia, ktoś coś w kółko od nas chce. No i właśnie jest na to takie naukowe spojrzenie, żeby sobie z tym jakoś poradzić, właśnie sen. Podobno regularność snu, już nawet niedługość, ale regularność to jest sprawa zbawienna, więc nie miejcie tego, że jak idzie weekend, to wy nagle do 12 albo do 11. Nie, że podobno trzeba regularnie tyle samo i to jest dla organizmu dużo, dużo lepsze. A ja tak z drugiej strony też jestem ciekaw jednej rzeczy. Co jest dla was takim pierwszym sygnałem, że skończyły się już naprawdę wakacje? Robienie kanapek do szkoły dzieciakom, czy może, nie wiem, korki? Może dzieci, które mówią, gdzie jest mój plecak, albo mamo, na jutro trzeba te słynne liście, czy tam kasztany? No kasztany to chyba jeszcze nie. Co jest dla was takim sygnałem? Pytam o to teraz, dlatego że mamy jeszcze cały czas fazę przejściową i wiem, że niektórzy odbierają zaległe urlopy właśnie we wrześniu. Czekam na głosówki na Messengerze, na SMS-kowym, ewentualnie SMS-y 664-402-302, a już za chwilę muzycznie u nas Dawid Podsiadło.
1: Reklama. Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
4: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
3: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
4: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
3: W pierwszej połowie 2027 roku.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
8: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Od razu lepiej robota idzie, co? W takim tempie to Pitbull, Neo Afrojack, Give Me Everything. Pitbull jeszcze nam pokoloruje jesień, na pewno w Polsce w tym roku, dlatego że 27 listopada pojawi się z koncertem w Łodzi, 3 grudnia, czyli niewiele później, zawita do Gdańska i może i wy zawitacie na jego koncerty, czyli będzie się działa, wiadomo, że Pitbull zaprasza nie tylko łysych, aczkolwiek z łysymi fanami rekordy bije. Słuchajcie, ja was zapytałem, kiedy wy macie już taki wiecie, taki dobitny dowód, że wakacje się skończyły, że to już jednak znowu się zaczęło na kolejnych 10 miesięcy i wpadła głosówka od Klaudii.
1: Wczorajsze rysowanie kropek na koszulce o 22, bo dzisiaj jest dzień kropki. Pozdrawiam.
0: A czyli to była rzecz, która pokazała Klaudii, że rzeczywiście wakacje się skończyły. No, ja w sumie rozumiem, ale słuchajcie, dzisiaj faktycznie tutaj Klaudia poruszyła ciekawą rzecz. Mamy dzień kropki. Wydawałoby się, że to jest takie po prostu wymyślone święto. A sprawa wzięła się stąd, że amerykański pisarz Peter Reynolds w 2003 wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Bohaterką jest mama Vashti, która dzięki malutkiej kropce, no i wspaniałej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Książka stała się absolutnym hitem. Przetłumaczona na ponad 20 języków. Wydana też alfabetem Braille'a. W ponad 100 krajach się ukazała, no i od tamtej pory, właściwie dokładnie od 2008 roku mamy dzisiaj dzień kropki. W domu też można świętować. Gorzej jak żona powie nie i kropka, albo inaczej, domyśl się, no i tu postawi 3 kropki.
2: Radio SK. Reklama. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

kuchni mam takie małe radyjko i ona jak się zrobi tak bardzo głośno, to robi już tak nie ładnie, tylko tak pff, pff. No i dzisiaj właśnie tak było, kiedy ten numer rano usłyszałem. MJ Deli, Deli Supreme, to jest SK, to są hity na czasie, a to jest kawałek prosto z jedynki wczorajszego notowania Rap 20 Radia SK. Wy tę listę tworzycie, wy głosujecie, wy ją układacie na SK.pl, a kolejna Rap 20 i Mati Fuczyło czekają w kolejny poniedziałek o 23.00.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
2: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wujku, widziałem zebrę!
5: To chyba normalny na drodze.
4: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj sporo słońca i w okolicach 23-24 stopni. W nocy do 15. Jutro również ciepło do 23 i wieczorem ma popadać. Teraz sporo samochodów na 3 maja oraz na ulicy Wyszyńskiego.
9: Agata Chruściak, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dziś brytyjski dziennik Financial Times. Szwajcarska spółka Orlenu 3 lata temu miała kupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Zapłacono kryptowalutami, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
10: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
9: Komentuje premier Donald Tusk, a w tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut bezpiecznie wrócił do Polski. Opozycjonista przez tydzień był na Białorusi. Działacz swój wyjazd zapowiadał już w kwietniu, chwilę po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia. Wyjątkowa lekcja WF pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z Podkarpacia ćwiczy między innymi z Otylią Jędrzejczak.
11: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym.
12: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
13: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
9: A podczas zajęć pojawiły się również Joanna Jóźwik czy Natalia Czerwonka. Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
14: SK Zielona Góra News.
8: Maciej Juszczak, od żwiru po piasek, dla nich nie ma trudnych wyzwań. W sobotę wyruszy 5. ziągórski rajd nartorolkowy.
15: Nartorolki terenowe pozwalają poruszać się zarówno po równym asfalcie, jak i po leśnym dukcie.
8: Mówi Mateusz Moryl, start w sobotę o 10:00 w Wosirze w Drzonkowie. W lasach pojawiło się więcej patroli policji, straży leśnej czy straży granicznej. Rozpoczęła się akcja Jesień 26.
16: Młodzież się dzisiaj rusza, jak sami słyszeliście, między innymi w towarzystwie Otylii Jędrzejczak. Gdybyście wy chcieli też tanecznie, bardzo proszę, będę grał dobrze. Dua Lipa zaczyna. Ja wiem, że bywa różnie z kondycją, więc tak raczej szaleć nie będziemy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tak sobie pomyślałem i teraz miałem wyobraźnię, zadziałała, że gdyby wiatraki na tych farmach wiatrowych kręciły się w rytm tego numeru, ale byśmy mieli prądu! Excellent Bomb, Whatever Turns You On w Radiu SK, to są hity na czasie 19 po pierwszej. Słuchajcie, teraz dziwny temat mi przyszedł do głowy. W ogóle z tą moją wyobraźnią dzisiaj jest coś nie tak jest, ale czy zastanawialiście się kiedyś nad, dlaczego na przykład nowe buty, tak wiecie, przynosicie do domu albo kurier przynosi, otwieracie pudełeczko i dlaczego te nowe buty tak fajnie pachną? To jest jedna z tych rzeczy, których pewnie nie wpisujecie do wyszukiwarki w internecie, no bo nawet trochę wstyd. Ale dlaczego właśnie? Skąd ten zapach? No wiadomo, że tak technicznie biorąc to jest na pewno w dużej mierze mieszanka materiałów, klejów, może jakieś gumy, może innych substancji, czyli krótko mówiąc małe laboratorium chemiczne. Ale w ogóle to jest ciekawy temat, nie? Ciekaw jestem, czy wy macie rzeczy, które uwielbiacie kupować nowe tylko dla tego pierwszego momentu. Tego zapachu, na przykład nowy samochód, zapach nowego wnętrza na przykład, albo właśnie te nowe buty, albo zapach nowej książki, albo zapach nowego telefonu. Kiedyś to jeszcze był zapach gazet, prawda? Albo nowy zeszyt, albo w ogóle nowe ubrania. Macie takie swoje małe, no chyba fetysze nawet. A może właśnie dlatego robicie zakupy, które, nie wiem, potem w zaciszu w domu sami rozpakowujecie, robicie te unboxingi i taki... A może właśnie kawa? O, właśnie, otwarcie paczki kawy, to jest to, nie? No to ciekaw jestem, co was tak kręci zapachowo i jakie to są rzeczy. Dajcie znać. Głosówki na Messengerze oczywiście przyjmuję. Małe prezenty też mam. A za chwileczkę mam Eminema z numerem Houdini.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Zielona Góra. Ulica Sulechowska 26A.
10: UKS As! UKS As!
11: Jaki UKS As? Co to jest?
10: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
11: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
10: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
11: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
10: Oj, tato!
11: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
10: UKS As! UKS As!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Ale się przyjemnie zrobiły, tak błogo, muzycznie, prawda? To jest Tesca, to są hity na czasie Coldplay z Beyoncé, Hello for the Weekend. Za nami 26 minut i będzie godzina 14. Zapytałem was, czy macie takie swoje ukochane zapachy różnych takich nowych rzeczy. I wpadła głosówka od Agaty.
1: Uwielbiam kupywać nowe zeszyty i kiedy czuję ich zapach, wiem, że niedługo też poczuję zapach świętego spokoju, bo moje dzieci pójdą do szkoły.
0: No właśnie, czyli taka trochę transakcja wiązana z tym zapachem nowych zeszytów, ale gdybyście wy chcieli o swoim takim małym zapachowym upodobaniu opowiedzieć, zapraszam z głosówkami na Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jeżeli macie upodobanie w nowych hitach, to zapraszamy do nas. U nas oczywiście tych nie brakuje. Zagram wam numer, który zanim doczekał się swojej premiery, a ta była dokładnie 11 września, to przeszedł tak zwany najważniejszy test dobrej imprezy na Ibizie, bo tam został zaprezentowany po raz pierwszy. A to jest kawałek, który nazywa się Gotta Be. Stoją za nim Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Nasza dobra znajoma Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie 18 do 2. Okazuje się, że temat zapachów bardzo was zainteresował, bo każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy ma ulubione. Grzechów głosów, co się odezwał?
1: Cześć SK, nie wiem czy to na temat, ale mnie jara zapach mokrych włosów. Świeżo mytych.
0: Dobrze, że Grzesiu doprecyzował, że chodzi o te świeżo myte. Teraz Dorota.
2: Jeśli mówimy o zapachach, to najlepszy zapach to jest dywanów albo u starego, dobrego szewca tego kleju. Także no, może ktoś jeszcze tak ma. Miłego, pa!
0: Chodzicie jeszcze do szewca? Macie podobnie jak Dorota? No dobra, i jeszcze coś od Patrycji.
3: Ja codziennie lubię podjeżdżać na stację benzynową i tankować samochód, bo uwielbiam zapach paliwa.
0: O mamo, to teraz to jest akurat drogie upodobanie. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Co w tym domu?

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 35.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow Bullet w Radiu SK, to jest nowość, to są hity na czasie 5,5 minuty i będzie godzina 14, a podobno nawet niektóre marki, chociaż ich produkty oficjalnie z zapachem nie mają nic wspólnego, bo nie są to na przykład perfumy, ale niektóre marki zatrudniają całe sztaby naukowców tylko po to, żeby właśnie produkt wywierał świetne pierwsze wrażenie, świetnie pachniał również i specjalnie są to zapachy komponowane, dobierane. No, dużo ludzi nad tym pracuje, jak się okazuje, więc to, co my postrzegamy jako, że niby to przypadek, to jest zaplanowane działanie i zaplanowany efekt, więc może tak ten temat zostawmy, ale gdybyście wy w ramach swojego pierwszego razu chcieli na przykład, no nie wiem, zwiedzić rozlewnie perfum, czy taką fabryczkę jakąś malutką, gdzie takie perfumy są wymyślane i produkowane, no to może być wasz pierwszy raz i w tym Sonita i Korościel bardzo chętnie pomogą w ramach SK po raz pierwszy. Mają kasę na taki wasz pierwszy raz, więc postarajcie się o to. To na pewno będzie sprzyjać temu, żebyście wy mogli swoje marzenie zrealizować. A zgłaszać się można i na sk.pl i w naszej eskowej apce. Sonita i Korościel u nas codziennie po 15, w piątki od 14. Dziś wyjątkowo jeszcze duet, który poznaliście wczoraj, czyli będzie Michał Korościel razem z Olą Kot. Takie rzeczy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
18: Coraz cieplej, dzisiaj 24, jutro w okolicach 23-24, w nocy do plus 15 stopni, dobra jakość powietrza. Teraz dużo samochodów na ulicy Kupieckiej oraz na Alei Wojska Polskiego.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. To ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
20: Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej nr 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
19: Informuje Aneta Aguście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. Jego stan jest ciężki. A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Grzegorz Braun kolejny raz bez immunitetu. Uchylił mu go Parlament Europejski. To za słowa o negowaniu komór gazowych w Auschwitz. To otwiera służbom drogę do prowadzenia dochodzenia albo do procesu sądowego. Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
21: Było stajek takich gości, co popić po 10 roku wjeżdżą do mnie. Pogra to dba dobro.
22: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
19: Dodaje Maciej Szostak z Zakopieńskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymaszkowej redek organizuje 4 października.
23: SK Zielona Góra News.
24: Maciej Juszczak. Po raz kolejny dodadzą dzieciom skrzydeł. Lubuskie Caritas przyzna w tym roku szkolnym stypendia najbardziej potrzebującym.
25: Jest to dla dzieci, uczniów, którzy są bardzo zdolni, ale nie mają środków na to, aby się rozwijać swoje pasje, swoje marzenia.
24: Mówiła Sylwia Grzyb z Lubuskiej Caritas. Stypendia trafią do około 20 uczniów z naszego regionu. Będzie bezpieczniej, zwłaszcza jesienią i zimą. Gmina Iłowa doświetli 24 przejścia dla pieszych.
26: Jak sami słyszeliście, jesień na wyciągnięcie ręki, owce schodzą z gór, a mi się zachciało właśnie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. Ciekaw jestem, na co wy macie ochotę. Jak na hity na czasie, to bardzo proszę, ode mnie będą. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

sezonie letnim, wakacyjnym byliście z nami z SK na wielu festiwalach, bo bywanie na takich imprezach to też kolekcjonowanie wspomnień na przyszłość, a na pewno dla wielu z was takim wspomnieniem jest koncert Nelly Furtado, który odbył się dokładnie 13 lat temu w 2013 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego i to był nasz SK-owy koncert, nasze SK-owe wydarzenie. Pamiętacie jak na SK Music Awards wtedy była z nami właśnie Nelly Furtado. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętacie piękną, złotą kreację tej artystki? No takie są wspomnienia, takie jest SK-owe DNA i mam nadzieję, że to są dla was też bardzo dobre wspomnienia. Słuchajcie, teraz już 17 po drugiej, to jest taka pora, kiedy może się gdzieś tam w waszym otoczeniu pojawić niezręczne pytanie skierowane do was albo SMS-em, albo tak wprost. To może być na przykład albo zdanie twierdzące. Mam dla ciebie zadanie. Albo możesz podejść do mnie na chwilę? Albo musimy porozmawiać. I tu teraz wpadamy w panikę i mówimy, no dobra, mów. Nie, to nie na telefon. To już jest najgorsze, to już rzeczywiście. Słuchajcie, a jeszcze najgorzej, jak już sobie planujemy, co będziemy robić po robocie, a nagle na przykład dzwoni żona albo ktoś inny, z kim jesteśmy w bliskiej relacji i mówi, a pamiętasz, co miałeś zrobić? No i się zaczyna, nie? To ja wam życzę, żeby takich trudnych zdań, trudnych pytań jednak nie było i do tego fajrantu i potem pobytu w domu i odpoczynku zasłużonego to jednak wszyscy dotrwali z takim względnym, świętym spokojem. Zaraz

0: tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu SK, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie będzie.
1: Reklama. Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
4: BMW. Radość z jazdy.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: to jest Nowaliwka. Numer nazywa się Poza Tobą Nic. 23 minuty będzie godzina 15 w Radiu SK. Hity na czasie. Kojarzycie takiego gościa jak Władimir Semiruni? No właśnie, tak, to jest nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. I teraz, jak się okazuje, to, czego dokonał Władimir, to jest takie potwierdzenie, że na przykład my w życiu codziennym powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, czy to w życiu codziennym właśnie, czy może nawet w biznesie, że jednak warto może czasem, oczywiście nie we wszystkim, działać na dwa fronty. Ewentualnie mieć tak zwaną drugą nogę w biznesie, czyli nie zawężać się do czegoś wąskiego i jakiejś jednej konkretnej specjalizacji. No bo jak nam przestanie wychodzić, to co, prawda? Dobrze mieścisz coś innego, jakąś inną specjalność, że jak nam się w jednym nie uda, to pójdziemy w drugie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten gość, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim, został teraz mistrzem Polski w kolarstwie. Jak się okazuje, można? Można. To zaraz pokombinujcie, co wy tam byście mogli w życiu robić innego niż to na przykład, co robicie na co dzień. I może warto jednak tak zupełnie na poważnie się nad tym pochylić. A już Maneskin i Tom Morello czekają z numerem Gossip i za chwilę pojawią się w Radiu SK, bo u nas hity na czasie i 15 za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
11: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
10: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
11: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
10: W pierwszej połowie 2027 roku.
11: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
19: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
18: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: I po reklamie.
21: SK.

I właśnie dzięki takim hitom na czasie jesteście wprowadzani zawsze w dobry nastrój. To Riviera i She Doesn't Mind już za nami w Radiu SK. 5,5 minuty będzie godzina 15 i gwarantuję, że ten dobry nastrój będzie dalej, bo po godzinie 15, a Korościel, ale nie sam, bo z Olą Kot, czyli duet, którego mogliście spróbować i posmakować wczoraj, dzisiaj też z wami będzie i to już po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i super bonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
2: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce Twoich spotkań.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
8: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
2: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
13: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: Od dzisiaj inna organizacja ruchu w okolicach Raculi Głogowskiej oraz w Ochli przy ulicy Korzechowskiej. Tam powstają nowe ronda, o tym pamiętajcie i liczcie się z objazdami. Teraz na termometrach w okolicach 23 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
18: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
17: Mówi Donald Tusk. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie w piątek. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 19-latek spadł w rejonie Zawratowej Turni. Ratownicy zgłoszenie dostali od innego turysty.
0: Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
17: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Wiadomo, że mężczyzna wędrował po górach samotnie. Polska kontra Ukraina. Dziś kolejny mecz naszych siatkarzy w ramach Mistrzostw Europy. Stawką awans z pierwszego miejsca w grupie. Obie reprezentacje są niepokonane. Początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
3: SK Zielona Góra News.
15: Maciej Juszczak. Kolejne utrudnienia na ulicy Poznańskiej. Nowy ruch wahadłowy będzie wprowadzony od jutra. To na odcinku od Gorzowskiej do Truskawkowej. Młody Falubas na najwyższym stopniu podium to podczas zawodów drużynowego Pucharu Ekstraligi 500R, który odbył się w Zielonej Górze. Nauka, biznes i technologie przyszłości spotkają się w jednym miejscu. Jutro w Planetarium Venus Lubuski Festiwal Innowacji, a gościem specjalnym spotkania będzie profesor Andrzej Dragan.
19: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
20: No właśnie, znowu nie. Sońta cały czas nie wrócił z szeregu operacji plastycznych i znowu jest tutaj Ola Kot. Witam cię, Olu.
21: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja liczę na to, że rzeczywiście jak Sońta jutro powróci, bo on już jutro powróci, to zaskoczy nas po tej wizycie u tego trychologa.
20: A właśnie, ale ja mam wrażenie, że ty się tu coraz lepiej czujesz i niekoniecznie byś chciała, żeby on wrócił.
21: Ale mi się wydaje, że jednak ty w głębi serca, no to jest twój przyjaciel od lat. No gdzie to tak bez Sońty? Korościel bez Sońty?
20: No zobaczymy. No jeszcze. Czas pokaże.
21: Mamy trzy godziny.
20: Czas pokaże.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Czy wiesz, że do końca lata został tydzień?
1: Niestety wiem i uważam, że ten ostatni tydzień powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Jakie ty masz plany na wykorzystanie?
0: Coś szalonego miałbym zrobić?
1: Tak.
0: To myślę, że na bilecie 20-minutowym pojadę z pół godziny.
1: Wow.
0: Czy to jest wystarczająco szalone?
1: Grubo grasz. Spodziewałam się takiej odpowiedzi.
0: A ja jestem mężczyzną jadącym bez trzymanki, tak powiem zupełnie szczerze.
1: Dobrze, to jest szalone, to życzę ci, żeby ci żaden kanar nie dopadł.
0: A ty coś szalonego zrobisz?
1: Ja na przykład idę w sobotę na wesele.
0: O.
1: I wydaje mi się, że to jest szalone.
0: Ale
1: na przykład...
0: to jest twoje wesele?
1: Nie,
0: to
1: moje,
0: nie aż tak
1: ale
0: szalone.
1: Mogę na przykład złapać welon podczas tego wesela.
0: I wtedy już nie będzie wyjścia.
1: No i wtedy się spotkamy na wielkim eskowym weselu.
0: A czy ty chcesz złapać ten welon? Bo to jest kluczowe, bo mi się wydaje, że łapią te dziewczyny, które chcą i one robią to celowo.
1: Właśnie ja nie chcę.
0: Aha, nie chcesz.
1: Więc on może polecieć w moim kierunku. No i nie wiem, co zrobi Brzozowski wtedy.
0: No tak, mam nadzieję, że zrobi to, co każdy mężczyzna powinien zrobić. Wymyśli jakąś wymówkę. Co szalonego zrobicie w ostatni tydzień lata, kochani? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Może nawet jakieś nagrody będą dla najbardziej kreatywnych,
1: prawda? Ja tu wyszperałam coś.
0: All right.

0: City w Radio SK. 15 minut po godzinie 15. Można powoli wychodzić z roboty, no chyba, że pracujecie do 17, to wtedy lepiej się wstrzymać, nie?
1: Ale to wtedy my będziemy towarzyszyć, będzie zabawnie, jakoś szybciej zleci.
0: Zdarza ci się wyjść szybciej z roboty? Na przykład dzisiaj masz do 18, dzisiaj cię przypilnuję, to dzisiaj nie wyjdziesz szybciej, ale zdarza ci się, masz takie ciągotki?
1: Nie mam, bo zazwyczaj robimy rzeczy, które się dzieją na żywo, więc nie możemy wyjść wcześniej.
0: Właśnie, ostatni tydzień lata, kochani, co szalonego zrobicie? Ostatni tydzień lata, słuchaczka Żaneta tutaj nagrała swoją głosówkę na eskowym Messengerze.
2: No hej, Eska, ja kochani idę na 18 do mojej chrześnicy Oliwii, którą pozdrawiam i myślę, że to będzie też szalone potańczyć po 40. Fajna sprawa, buziaczki.
0: Ciotka po 40, a oni wszyscy po 18 lat. Ola, poszłabyś na 18 teraz?
1: Poszłabym.
0: Ale nie masz jeszcze 40.
1: No nie, nie,
0: chociaż
1: nie.
0: Chociaż niewiele brakuje, powiedz sobie szczerze.
1: Już, ale byłam jakiś czas
0: bliżej
1: temu,
0: jak dalej.
1: I no. Byłam przy tym stole już dla starszyzny.
0: Aha.
1: Bo były dwa stoły, jeden dla młodych, jeden starych i ciocia Ola była już przy stole dla
0: podawali
1: starych.
0: Podawali tam takie miękkie ciastka, żeby nie trzeba było gryźć, tak?
1: Tak, dla nas było takie właśnie, żeby nie zmęczyć, no ale wiadomo, najważniejsze były koperty.
0: A jak? Żanecie wysyłamy, co jej wysyłamy? Co wysyłamy?
1: No myślę, Żanecie, że skiety na pewno, bo mamy fantastyczne skarpetki.
0: Ale tylko pod warunkiem, że wystąpi na 18 w tych skarpetkach i przyśle nam zdjęcie.
1: Dobra, to wtedy dołożymy klapki. Jeżeli klapki i skarpetki, to wysyłamy, tylko zdjęcie z 18 musi być.
0: Czekamy na wasze plany na ostatni tydzień lata eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki.
3: Radio SK. Reklama. Najprostsza droga do sprawnego diesla tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus.

0: Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
7: I po reklamie.

0: Glass Animals i Heat Waves w SC. Uwaga, uwaga!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: O właśnie, wiesz co było dla mnie największym zaskoczeniem, jak wszedłem do Radia SK, bo ja znałem ten jingle, wszystkie hity zaczynają się w SC, ale myślałem, że to jest wyłącznie chwyt marketingowy, a później się okazało, że rzeczywiście po tym jinglu leci piosenka, której ja wcześniej nie słyszałem. I teraz też tak będzie.
2: Czyli nie skumałeś tego, jak słuchałeś Eski i to był hit, który jest pierwszy raz.
0: To nie jest jedyna rzecz, której ja nie skumałem, ja w ogóle tak średnio kumam, ale
2: ale jesteś dobry z matmy.
0: Z matmy jestem bardzo dobry. Słuchaj, teraz będzie hit w wykonaniu Ejcza i Maty i wiem dobrze, że ty znasz Matę i chciałbym poznać jakąś pikantną historię związaną z tobą i z Matą.
2: No nie, no właśnie nie mam takiej, ale zawsze i wszędzie będę Matę bronić, że to jest bardzo spoko ziomek. Mam taką historię mojego kolegi, który po prostu do niego napisał na Instagramie i poprosił o życzenia dla swojej córki. I serio, w ciągu kilku minut Mata nagrał i powiedział tą imię tej córki, więc ja uważam, że tutaj duży props, bo nie każdemu by się chciało.
0: Więc gdybym ja miał urodziny, chciał życzenia od Maty, to mogę tam spróbować.
2: No to gdzieś spróbujemy, ale pewnie napiszemy z Instagrama Radia SK, będzie łatwiej.
0: Będzie łatwiej, oczywiście. Wykorzystywanie pracodawcy do prywatnych celów to jest moja specjalność.
2: Dobrze, czyli chcesz życzenia od Maty? Musimy to ustalić tu i teraz, chyba że chcesz kogoś innego.
0: Nie, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się zastanowię, bo też jestem trochę wstydliwy. Dobra, gramy.

0: Pinky Sober w Radio SK. Wczoraj byłoby mi głupio, bo pierwszy raz miałem program z Olą Kot i ona przyniosła mi prezent, a ja jej nie przyniosłem, no ale szybko się zreflektowałem i mam dla ciebie prezent. Cieszysz się?
1: Tak, proszę, podejrzana bardzo. Sprawa, bo jest to prezent w tym samym pudełku.
0: Nie w tym samym, tylko w takim samym. To jest różnica. Mi się też po prostu to podobało i uznałem, że też takie kupię.
1: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj teraz patrzę, że w środku są dokładnie te same rzeczy, które
0: nie te same, tylko takie same.
1: Aha, kupiłeś dokładnie takie same rzeczy.
0: Tak,
1: a te żelki Radia SK też kupiłeś dzisiaj, tak?
0: Tak, w dziale promocji sprzedaję.
1: Nawet nie wiesz, gdzie je trzymamy.
0: Wiem, już teraz wiem.
1: Dobra. Ale nie ma tutaj zdjęcia Sońcy.
0: Ale patrz, jakie jest zdjęcie. To jest drugi prezent.
1: Drugi jeszcze?
0: I co?
1: Dobra, no ten jest inny. Jest jakieś zdjęcie. O!
0: Ładne, nie?
1: Ładne. Chyba Wiktor Brzozowski będzie zazdrosny.
0: No i dobrze, niech będzie.
1: Na to twoja żona.
0: Moja żona?
1: No.
0: Musimy już kończyć. No nic, za chwilę Rudimental w Radiu SK.
1: No trzeba grać.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: UKS As! UKS As!
4: Jaki UKS As? Co to jest?
3: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
4: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
3: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
4: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
3: Oj, tato!
4: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
3: UKS As! UKS As!
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Escort.

0: Prima Ballerina przetańczyła całą noc w Radiu SK. Oli Kot na pewno zdarzyło się przetańczyć całą noc, nawet nie muszę cię o to pytać, to da się wyczytać.
1: To bardzo ciekawe, że wyczytałeś to z mojego wzroku.
0: Oraz mamy wspólnych znajomych.
1: A, oni ci przekazali. Dobra, to sprawdzone info.
0: Słuchaj, pierwszy raz z Eską. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
1: Co bym chciała zrobić pierwszy raz? No chciałabym, wracając do tego, co się działo wczoraj, o czym rozmawialiśmy, skoro Śnieżkę już zdobyłam, to teraz chciałabym zdobyć Rysę.
0: Okej, my możemy spełniać wasze marzenia. Piszcie na sk.pl, co chcecie zrobić z nami po raz pierwszy. My to może nawet sfinansujemy. Zapraszamy sk.pl.

0: Reclama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
6: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
5: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
6: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
5: W pierwszej połowie 2027 roku.
6: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
7: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
8: O tej porze sporo samochodów na Alei Wojska Polskiego oraz na ulicy Dworcowej, podobnie na Kupieckiej oraz na ulicy Moniuszki. Na termometrach dosyć wysoka temperatura w okolicach 23 stopni, a w nocy do plus 15.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu podwyższył wyrok i prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Duży wpływ miały na to opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
10: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
9: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreśla satysfakcję z wyroku.
11: Ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
9: A mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Ukraiński prokurator generalny odwołany, a w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełański. A wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22:00, to już drugi dzień aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu apeluje, by podróżni sprawdzali na bieżąco status swojego lotu.
12: SK Zielona Góra News.
8: Maciej Juszczak, dożywocie dla Błażeja K. za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dzieci. Do wybuchu paczki doszło w sieci Bożycach koło Żagania w grudniu 2022 roku. Fałszywe SMS-y, telefony na wnuczka, na policjanta czy podszywanie się pod urzędników. Urząd Marszałkowski rusza ze szkoleniem pod tytułem Cyber Lubuszanin.
13: W roku 2025 lubuscy seniorzy stracili 13 milionów złotych.
8: Mówił wicemarszałek Hubert Harasimowicz.
14: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
15: To wiesz co, już chyba nie zmienimy tego dżingla. Już Sońta jutro wróci. Ja myślałem o tym, żeby zmienić na Kot i Korościel, ale chyba już niech on się wygada i już jutro to będzie ten.
16: A poza tym wiesz, te nowe dżingle to pieniądze kosztuje.
15: Naprawdę?
16: Na co to komu, nie?
15: No tak, tak,
16: skoro
15: tak.
16: Skoro on już jutro wraca.
15: Mamy swoje wydatki. Mamy wydatki na przykład na pierwsze razy naszych słuchaczy. Na SK.pl oni zgłaszają swoje kandydatury i my wybieramy i komuś tam przekazujemy pieniądze na ich pierwszy raz.
16: Fajne,
15: także
16: dajcie
15: myślę,
16: znać.
15: Że tak. Myślę, że fajniej słuchaczowi zrobić pierwszy raz niż wymieniać dżingle, nie?
16: To dokładnie tak. Na to lepiej wydać hajs.
15: Dokładnie.

0: Ech, Britney, gdybym ja był trochę młodszy. Britney Spears, I did it again w Radiu SK. Co wy zrobicie again albo po raz pierwszy? Ostatni tydzień lata, Olu.
1: Trzeba zaszaleć.
0: Koniecznie, koniecznie, nie ma wyjścia. Jak zaszalejecie, kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze?
2: Dobra, to ja zaszaleję i w ten ostatni tydzień lata nie założę skarpetek do Adidasów. Co więcej, nie założę podkoszulka pod bluzę. Pozdrawiam wszystkich milenialsów, którzy nadal noszą podkoszulek pod bluzę.
0: O, co ty na to, Olu?
1: No to myślę, że to są pozdrowienia do mnie.
0: Pozdrowienia do
1: więzienia. Aż mi zabrakło tutaj tchu w gardle.
0: A jesteś milenialsem, zdaje się. Ja też jestem milenialsem, ale ja noszę skarpetki do Adidasów i nie wyobrażam sobie nie.
1: No właśnie, wsadziłeś tam kiedyś gołą stopę?
0: Pewnie kiedyś tak, bo w różnym stanie człowiek bywał, ale rozumiem. Jeżeli mam nad tym kontrolę, to staram się mieć skarpetę.
1: Nie, no to jest obowiązkowe. Ja bym nawet potrafiła założyć skarpety z wczoraj, ale żeby założyć te skarpety, tak. A nie żeby wsadzać tam gołą stopę. No to jest takie szalone trochę.
0: Być może jest szalone, a być może pani ma deficyt skarpet i być może powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Więc my po prostu wyślemy nasze eskowe skarpetki, ale wtedy już po prostu no nie można robić takich rzeczy, że bez skarpetki nogę w Adidasa.
0: Także gratulujemy pani, udało się panią nam nas nabrać, wysyłamy skarpetki.

0: Tame Impala w Radiu SK. Czy to jest program sentymentalny, Olu, kochana? Ponieważ mówimy o tym, że jest ostatni tydzień lata, no siłą rzeczy łezka do oka się ciśnie. Czy tobie również, czy tylko ja jestem takim romantycznym mężczyzną?
1: Nie, nie jesteś w tym sam, ponieważ wydaje mi się, że lato to jest taki czas, że wszyscy są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Jak to lato się kończy, to taka nostalgia, taki smutek.
0: I chyba to się udziela również naszym słuchaczom.
2: A z okazji tego kończącego się lata, ostatniego tygodnia, postanowiłam dzisiaj schować w końcu ten basen. W sobotę już go porządnie umyłam, teraz przyszła jego pora, by skończyć na strychu.
0: No i co ty na to? Jak chcesz pocieszyć naszą słuchaczkę?
1: To jest
0: słuchaczkę?
1: Takie, że ja mówię, ja mam tylko nadzieję, że nasza słuchaczka porządnie ten basen w sezonie letnim wykorzystała i moczyła tam swoje 4 litery.

0: Co najmniej 3 razy w tygodniu.
1: I rękę.
0: I rękę też.
1: Nogę.
0: Też.
1: Też są 4 litery.
0: Czasami głowę.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Maszkar On. 18, 19 i 20 września. Na 2 scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
8: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. W Radiu SK robimy coś po raz pierwszy. Ja na przykład w tym miesiącu po raz pierwszy w Radiu SK poprowadziłem program z Sońtą, ale było mi mało, to po raz pierwszy z Olą Kot poprowadziłem. Rozpędzony jestem strasznie, ale nie jestem sam. Jest słuchaczka Justyna. Cześć Justyna.
1: No witam was, cześć.
0: Słuchaj, Ola chce się rozliczyć z pewnego niezręcznego momentu, do którego wczoraj nas doprowadziłaś. Olu, słuchaj.
2: Justynko, no bo my chcieliśmy docenić tutaj twoje zgłoszenie. No i wczoraj dzwonimy, a tam odbiera kobieta. I ta kobieta mówi, że to jest jakaś pomyłka i co ja tam jej opowiadam za głupoty.
0: Żebyśmy
2: i ona
0: dali
2: się
0: jej
2: nie zgłaszała.
0: Spokój, tak.
2: O co chodzi? Proszę wytłumaczyć.
1: Słuchajcie, no zgłosiłam się do konkursu. Jakiś czas temu po prostu zmieniłam numer telefonu. No i, że tak powiem, zgłaszając się do konkursu, podałam swój stary numer telefonu, który aktualnie teraz używa moja mama.
0: Wiesz co, a ta sytuacja jest o tyle ciekawsza.
1: Mama, no, wtopa była totalna, przyznaję.
0: Troszkę tak, a sytuacja o tyle ciekawsza, że ty napisałaś, że chciałabyś zacząć pole dance. I dobrze, że twojej mamie nie powiedzieliśmy już, że proponujemy jej pole dance, bo byłoby już całkiem niezręcznie, nie?
1: No myślę, że byłoby bardzo niezręcznie.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie rury.
1: Dokładnie, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej rury.
0: No właśnie, to ty nam powiedz, bo ty chcesz coś z nami zrobić pierwszy raz, potrzebujesz jakichś pieniędzy, konkrety poprosimy.
1: No wiecie co, no z racji mojej pracy, a pracuję w przedszkolu, od jakiegoś czasu chodzę, no ciągle w t-shircie, w jeansach, no i brakuje takiego, wiecie, tego takiego kobiecego pierwiastka. No i pomyślałam sobie, że taki kurs, taki intensywny kurs na instruktora pole dance byłby dla mnie takim, wiecie, no taką wisienką. No i, no i pomyślałam sobie, że po prostu no że napiszę do was, a wy się tak ukłonicie w tą moją stronę. No i chyba się udało.
0: My się już kłaniamy, ale jeszcze wytłumacz takim prostym ludziom jak ja, czym się różni, jeżeli się różni pole dance od po prostu tańca na rurze? Czymś to się różni, czy po prostu się ładniej nazywa?
1: Znaczy się, wydaje mi się, że no tak, taka profesjonalna nazwa, może w ten sposób. No ale no taniec na róże, no to taniec na róże. No
0: oczywiście.
2: To taniec na róże, no to też na pewno Korościel nieraz tańczył na róże.
0: Ja z rury zszedłem z 5 minut temu, co prawda to było rusztowanie, ale cały czas rura.
2: Jest tutaj z tą rurą. Dobrze, no to my chyba sypniemy tym hajsem. Chociaż ja bym chciała taki warunek postawić na sam koniec.
1: Dobrze,
2: żebyś, Justynko, moja droga, nam jeszcze potem podesłała filmik po ukończeniu tego intensywnego kursu.
1: To ja może w trakcie prześlę, jak będę miała te siniaki na tych udach.
2: Dobra, żeby potem był progres i żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że wow, ale jest efekt.
0: Ile potrzeba?
1: No 2000 byłoby fajnie.
0: Załatwione.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: Gratulujemy, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy, trzymaj
1: się. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, dziękuję.

0: Alors danse w Radio SK. Ty wiesz, po jakiemu to jest, Ola?
1: Alors po francusku.
0: Po francusku to jest. Znasz francuski?
1: Się wydaje.
0: Znasz francuski, czy tylko znasz alors danse?
1: Nie, nie znam kompletnie francuskiego.
0: Jeszcze znasz dernier danse, nie? Z dansów jesteś dobry.
1: A to od razu zakładasz, że jak jestem kobietą, to danse, danse, danse.
0: Absolutnie nie, to znaczy nie taniec. To znaczy taniec.
1: Znasz.
0: To taniec znaczy.
1: Uh-huh. Danse.
0: Sombr za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
13: BMW. Radość z jazdy.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra. Ulica Batorego 69A.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobre zdanie. Przedłużyć lato jeden dzień, bo my z Olą tu dzisiaj celebrujemy ostatni tydzień lata. Ale czy my próbujemy przedłużyć? Trochę chyba mentalnie tak, co?
1: Tak, ale pogodowo. Z pogodą jest problem. Na przykład gdybyśmy dzisiaj tutaj siedzieli i wiedzieli, że za oknem panuje temperatura jakieś 25, 26, 27, to ja bym chciała przedłużyć o jeden dzień.
0: I jeżeli macie jakieś plany, co szalonego zrobicie w ostatnim tygodniu lata, koniecznie nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Czekamy.
0: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Cały czas duży ruch na ulicy Sulechowskiej. Zakorkowana racura, to w związku z budową nowego ronda. Tam są objazdy. Natomiast o tej porze 22 stopnie na termometrach. W nocy do 15, jutro do 23.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo wokoło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy dron typu Gerbera.
18: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego.
17: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych kierujących mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać co najmniej 3 lata.
0: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta.
17: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Ten zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Więcej patroli w lasach ruszyła akcja Jesień 26, a prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna, ale też niszczenie leśnej infrastruktury.
5: SK Zielona Góra News.
16: Maciej Juszczak. Już ruszyła akcja Jesień 26. W lasach pojawiło się więcej patroli Straży Leśnej, ale także policji czy Straży Granicznej.
14: Głównie chodzi o jakieś tam zagubienie się ludzi podczas jakichś grzybobrań. Będziemy tam pomagali ewentualnie takim osobom się znaleźć i bezpiecznie dotrzeć do domu z powrotem.
16: Tłumaczył Tomaszek Kasparowicz z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do 18 października. Duża inwestycja w stronę bezpieczeństwa. Gmina Iłowa doświetli 24 przejścia dla pieszych.
5: Santa i Kościel.
2: Czyli SK. W Radiu SK.
19: Ola, Kot i Kościel, to się zgadza.
20: Czyli to się wszystko...
19: Kaka w Radiu SK.
20: Ale jutro już powróci twój ukochany Santa. Ale...
19: Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, używanie słowa ukochany, ale...
20: Wydaje mi się, że wiesz, ty jesteś takim mężczyzną, że boisz się tego przyznać,
19: chyba
20: że to jest po prostu taki twój prawdziwy przyjaciel.
19: Ja jestem trochę samcem alfa, nie?
20: Tak. Ale trzeba tutaj postawić się na szczerość, także my czekamy też na info od was, jak wy chcecie wykorzystać ten ostatni tydzień lata. A ty jesteś jesieniarą?
19: Ja jestem jesieniarą, tak. Aha. Czekam na 1 października, położę się w liściach, będę machał rękami, obsmaruję się dynią, grzybami. No zobaczycie to na socialach.
20: I ludziki z kasztanów.
19: A jak?

0: Kuban i Zalia, Kyoto w Radiu SK. Mamy gościa, Olu, mamy gościa. Czy zechcesz gościa przedstawić?
1: Jest z nami nasza wspaniała Jadzia. Cześć,
2: Olunia.
0: A mnie już nie przywitasz,
2: cześć,
0: Jadzia.
2: Cześć.
0: Jadziu, słuchaj, ja od 2 dni prowadzę program z Olą. Ty na pewno słuchasz, bo jesteś najwierniejszą słuchaczką Radia SK. Czy ten program rokuje, czy ty byś nas zwolniła natychmiastowo?
2: No wiesz... Ja bym was nie zwolniła, ale nie wiem, co na to Wiktor powie.
0: No właśnie. Wiktor rzeczywiście jest tutaj zagadnieniem, które musimy jeszcze przedyskutować.
1: Ale chciałabym powiedzieć, że Wiktor jest zazdrosny, tylko tu was zaskoczę. Aha. On nie jest zazdrosny o to, że ja prowadzę Skoro
2: Tylko,
1: Ścielem.
2: Że on nie prowadzi.
1: Bo on by chciał Skoro Ścielem.
0: Ja jestem otwarty na wszystko, tak czy inaczej. Jutro ma wracać Sąciak, ale czy wróci?
2: Tak.
0: Proszę włączyć o 15.
1: Może Wiktor będzie.
0: Może Wiktor, może tylko Jadzia, może tylko Ola. Proszę słuchać od 15.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. Proszę Państwa, tu Ola Kot i Michał Korościel, ale Ola, głupio to zabrzmi, ja wiem, niezręcznie, wlazła pod stół i nie wiem właściwie co robić. Ona mówi, sam sobie ten program prowadź. I
1: bo ja chciałam po prostu spełnić marzenie mojego serdecznego chłopaka.
0: No i jakie to...
1: I w tej chwili doszło do małej zmiany. To nie jest już Kot i Korościel, tylko Brzozowski i
0: Wiktor Korościel. Brzozowski i Korościel. Wiesz co, nas łączy miłość do żużla oraz pochodzenie... Nie mogę patrzeć.
1: Prawda, że ta maska jest realistyczna?
0: Jest bardzo realistyczna. Tak. Jest, wiesz co, jest mega realistyczna. Ja powiem słuchaczom, że Ola teraz ma maskę swojego chłopaka na twarzy, którego to chłopaka... Ja znam...
1: Co, czujesz się, jakby Wiktor tu był naprawdę?
0: Chyba tak, a spróbuj powiedzieć coś głosem Wiktora.
1: O nie, nie umiem tak po lektorsku.
0: Nie umiesz tak nisko? Nie, on ma super głos, także ciężko to naśladować, nie?
1: Nie, ciężko, nie, tak, aha, ma taki aha, nie do podrobienia. Aha. Ale musiałabym coś o żużlu gadać. No, aha. Patryk Dudek, tam Zmarzlik, Bradley Kerz i tak dalej, to jest Wiktor Brzozowski.
0: Rety, ile ja mam tu pierwszych razów? Sońta w minionym tygodniu, Kot dzisiaj, Brzozowski teraz.
1: Ale przyznaj, że Sońta nie robi ci tyle niespodzianek, co
0: nie,
1: ja.
0: W ogóle mi nie robi. Ja jestem cały czas zaskoczony, aż troszkę nawet onieśmielony. Bardzo fajnie.
1: Tak, zawiesiłam wysoko poprzeczkę, także Sońta, jeśli nas słyszysz, to oczekujemy jutro jakichś niespodzianek po 15.
0: Zapraszam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: UKS As! UKS As!
5: Jaki UKS As? Co to jest?
4: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
5: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
4: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
5: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
4: Oj, tato!
5: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły...

0: i zapisy na stronie UKSAS.pl.
1: UKSAS! UKSAS!
2: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
5: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Jak ona śpiewa, że stoi tu w bikini w kolorach mango, to znaczy, że to jest jaki kolor? Bo to, ty używasz też takich skomplikowanych nazw kolorów. Wczoraj mówiłaś kaszmir, teraz ona mówi mango. Mango to jest jaki kolor? Pomarańczowy, czerwony?
1: A czy to nie chodzi troszkę o to, żeby pozostawić tutaj takie lekko uchylone drzwi i żeby tutaj zadziałała twoja wyobraźnia?
0: A, no to zadziałała.
1: No, bo może dla ciebie kolor mango, to wiesz, to coś, tak, inny kolor niż dla
0: to
1: mnie.
0: To bardzo zadziałała, gdybym ja się teraz zawiesił, to ty mów, dobra?
1: Dobrze, jakbyś teraz sobie wyobrażał kogoś w stroju kąpielowym w kolorze mango. Dobrze, to ja teraz
0: ty mów, bo ja mam niezręczną ciszę, bo ja sobie wyobrażam.
1: Bo my prosimy dzisiaj was, żebyście dali nam znać, jak godnie przeżyć te ostatnie dni lata i tu dostaliśmy taką propozycję.
2: Cześć Eska, czy jeśli letnie weekendy spędzałam na żaglach i niezależnie od pogody będę je spędzać nadal na żaglach, to znaczy, że lato się nie kończy? Pozdrawiam.
0: Znaczy najpierw to bikini w kolorach mango, teraz pani ma taki zmysłowy głos, że to już sama mów.
1: To już było po prostu do spania. Znaczy ja się tutaj z panią zgodzę, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

0: MJ Deli w Radio SK. Lubisz ten rodzaj muzyki, Olu? Możesz powiedzieć szczerze, nikt nie słucha teraz. Red Dyrektor nie słucha. Lubisz czy nie lubisz?
1: Nie ma Pawełka, Pawełek nie słucha. Lubię, aczkolwiek ja wolę bardziej polską muzę. Ja jestem w tym dobra.
0: A to było po polsku.
1: Znam wiele... Aha, tak, a to przepraszam.
0: Za chwilę James Blunt w Radio SK.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który... podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
6: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
7: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
6: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
7: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
6: W pierwszej połowie 2027 roku.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
8: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzzers Sway. Co, Lakot i Michał Korościel, my się będziemy powoli żegnać, ale Mati przyszedł jakiś taki nastawiony, agresywnie,
1: wojowniczo. Mati zrobił nieprzyjemnego psikusa nam
2: bardzo
1: tutaj.
2: Odwrotnie.
1: Mhm. Nie.
2: Bardzo odwrotnie.
1: Tak, może wytłumaczymy naszym słuchaczom, że my z Korościelem jesteśmy za Falubazem, Zieloną Górą, a Mati okazuje się, że jest za Stalą Gorzów i przyszedł tutaj w szalikach.
2: Mam nawet dwa. To dla was specjalnie.
1: Nie, dziękuję. Nie chcemy tych szalików. Jest ciepło, ja nie będę nosiła szalika.
2: Zobaczcie, jakie ładne.
0: Piękne. Całe szczęście imprezka jednoczy Polaków, prawda, Mati?
2: Tak, oczywiście zapraszam tego, na imprezkę. No, akurat tu bym powiedział, żartuję, zapraszam wszystkich i wszystkich kibiców Falubazu i wszystkich Stali Gorzów. I każdego klubu, wszystkich możliwych
1: zapraszam. Z Torunia też.
2: A też niech będą.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
17: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
16: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Dzisiaj w nocy do 15 stopni, jutro do 23 kresek, może również popadać szczególnie wieczorem oraz w nocy, w czwartek do 18 stopni. Teraz większy ruch na Stulechowskiej oraz na Wyszyńskiego.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. 1,6 mld złotych. Tyle miał stracić Orlen na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy, należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nie dotarła.
25: Cała Polska dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat.
24: Mówi Donald Tusk, Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. Dramat podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy w Piekarach Śląskich, jadący na podwójnym gazie, najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zdecyduje teraz sąd.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
24: Przed nami mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy na siatkarskim Euro. Biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega jednak przed zbytnią pewnością siebie.
1: Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
24: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Zielona Góra News.
4: Maciej Juszczak, dożywocie dla Błażeja K. za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki oraz swoich dzieci. Wyrok jest prawomocny, a przypomnę, do wybuchu paczki, która poraniła kobietę, doszło w Sieciebożycach w grudniu 2022 roku. To będzie święto rolkarzy. W najbliższą sobotę o 10:00 spot w Osirów w Drzonkowie ruszy rajd narto rolkowy. Kolejne utrudnienia na przebudowywanej ulicy Poznańskiej. Nowy ruch wahadłowy będzie wprowadzony od jutra.
21: Imprezka. A my oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, niech sobie radzą pięknie. Ja za to pięknie wam zagram. Będzie Maneskin i Supermodel, będzie Natasha Bedingfield i Unwritten i będzie Tylko kochaj mnie, czyli Zalia. No bo my biało-czerwonych kochamy, niezależnie od tego, czy wygrają, czy nie. Mati Fuczyło, cześć!

DNA, tak nazywa się ten hit. A to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK w imprezce 11 minut po 18. Dajcie znać, co u was, jak się ta ten wieczór rozkręca u was. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody, mam nawet skarpetki eskowe. Kto by nie chciał mieć eskowych skarpetek? Ja bym chciał. Więc jeżeli wy też chcecie, to opowiadajcie mi o tym, co u was. Ale słuchajcie, od dzisiaj możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chodzi o to, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą na przykład sprawdzać, czy osoba, która pije energetyka, ma 18 lat. Więc od dzisiaj po wyjściu ze sklepu i pijąc ten napój za szybko, no to uważajcie, bo kontrola może nadejść znienacka. Nigdy nie wiadomo. Natasza Bedingfield i Unwritten.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w ST 21 minut po 18. Sprawdzam, jak radzą sobie nasi siatkarze, to na Mistrzostwach Europy. Tam grają o pierwsze miejsce w grupie. Polacy walczą z Ukrainą. Jak na razie 19-18 dla Polaków w pierwszym secie. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, na eskowym messengerze dostałem przed momentem wiadomość od Sebastiana. Cytuję. Pozdrawiam serdecznie wolne dziewczyny z Siedlec. Jeżeli nas takie słuchają, to oczywiście Sebastian pozdrawia cieplutko, ale żeby nie było, to te szybkie też pozdrawiamy. A przynajmniej ja pozdrawiam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: to Eminem i Rihanna, The Monster. Partner Rihanny, czyli A$AP Rocky, zagrał wczoraj koncert w Łodzi. Widziałem filmiki, widziałem zdjęcia. Koncertu co prawda nie widziałem, ale wyglądało to na naprawdę niezłą imprezkę. Ale my też mamy imprezkę tutaj u siebie w domu, ale jeszcze przed imprezką można zaliczyć swój pierwszy raz. Słuchajcie, o czym marzycie, a czego jeszcze nie mieliście okazji zrobić nigdy? Wesce, my spełniamy marzenia, a raczej Sońta i Korościel to robią. Nasza nowa popołudniowa ekipa czeka na wasze zgłoszenia w apce Radia SK. Za darmo piszecie o tym, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a potem jeszcze przed imprezką pierwszy raz może być wasz. I to przy pomocy Sońty i Korościela. A i pierwszy set dla biało-czerwonych to na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Polska wygrywa jak na razie.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.

Talking Body, Tough Love, SC 5 minut do 19. Czy komuś dzisiaj brakuje energii? Dawajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Czy jest dobrze, czy może źle, czy jak jest? Będę starał się was ratować eskowymi nagrodami. W końcu to wtorek, dzień po poniedziałku, no to może was dopaść jakiś kryzys. A my z tym kryzysem powalczymy. Na pewno energii nie brakuje naszym siatkarzom. 2-0 już wygrywamy z Ukrainą.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Jest wiele powodów, żeby zostać na dłużej. Hot Shots to ponad 3000 metrów kwadratowych rozrywki w Zielonej Górze. Bilard, kręgle, dart, stara winiarnia Bistro, VIP Lounge oraz Hot Shots Music and Art. Smak, wino, koktajle, muzyka i wyjątkowe wydarzenia. W każdą sobotę house, music i DJ set. Zarezerwuj loże na urodziny, spotkanie ze znajomymi, imprezę firmową lub wydarzenie specjalne. Wszystko w jednym miejscu. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
8: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor GZ Zielona Góra, Batorego 69A i na gz.pl.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
10: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
9: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: I po reklamie.
15: Zielona Góra na czasie.
16: Słyszymy się po raz kolejny. Maciej Juszczak. Pod koniec września sporo dobrego stand-upu w naszym regionie. 27 o 18 w Żarskiej Lunie wystąpi Rafał Rutkowski, program Wehikuł Czasu. Tego samego dnia o godzinie 18 w piwnicy Teatru Cztery Kąty Abelard Giza, a więc również powinno być bardzo ciekawie. No i również 28 Abelard Giza, ale tym razem w Café Noir.
17: Muzyką się żyje.
18: A jak wam się podoba nowy singiel od Miley Cyrus? Chodzi o kawałek Buzz Persuades, który gramy wam w Radiu SK. To dopiero początek, zapowiada wokalistka, bo za kilka dni światło dzienne ujrzy nowy album Miley. Płyta Buzz Persuades ukaże się 18 września. Artystka przy okazji premiery zapowiedziała także koncerty w ramach promocji nowego materiału. Niestety będą tylko dwa i to dość daleko. 16 i 18 października w Hollywood Bowl w Los Angeles, gdzie to Miley zawita po raz pierwszy w swojej karierze. A w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie Kas Bałagana i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
19: Impreza SK.
18: Wiecie, co łączy Margaret, Eda Sheerana, Sombra i Davida Guetta ze mną i z wami? Że ja zagram wam hity, a wy zaraz je usłyszycie. W imprezce. Mati Fuczyło. Cześć! 19 już.

David Guetta. Alokistic Figure, Run Run River, bez 12 minut po 19. Kto dziś jest śpiący? Takie mam pytanie, bo mam propozycję na to, jak zarobić 50 tysięcy złotych. A co? W Tokio, słuchajcie, szykują się zawody w spaniu. Zawodnicy dostają 1,5 godziny na sen, no i wygrywa ten, którego sen według badań będzie najlepszy, najbardziej jakościowy. Za pierwsze miejsce jest ponad 50 tysięcy złotych nagrody i szczerze mówiąc, ja chętnie wziąłbym udział w tych zawodach, nawet gdybym miał zająć ostatnie miejsce. Zawody w październiku, więc kupujcie bilety do Tokio.

0: Robin Schulz, Watermati, Take It Slow w Radiu SK. Sprawdzam, co robicie, dostaję od was wiadomości na Facebooku Radia SK. Marcin napisał, że wiecór spędza za kółkiem, wiezie towar do sklepów, żebyśmy jutro mogli kupić wszystko to, co świeżutkie. No i brawo, brawo, brawo, super. Roman za to ma kłopot. Dzisiaj kończy urlop i napisał, że jeżeli zadzwoni do szefa po jeszcze jeden dzień wolnego, to szef go pogoni. Ja to rozumiem, jeszcze jeden dzień wolnego i Roman dostaniesz wolne. Od szefa, na dłużej. I ważne wieści mam. Nasi siatkarze właśnie wygrali 3-0 z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: UKS As! UKS As!
3: Jaki UKS As? Co to jest?
2: Oj, tato, UKS As, czyli Uczniowski Klub Sportowy As. Tam będę chodziła na akrobatykę, pamiętasz?
3: A, te zajęcia pozalekcyjne. Akrobatyka, tańce, gimnastyka.
2: Ale ja miałam chodzić tylko na akrobatykę.
3: Naprawdę? Ale tam i tak jest to wszystko.
2: Oj, tato!
3: Zapisy na zajęcia pozalekcyjne już ruszyły. Szczegóły i zapisy na stronie uksas.pl.
2: UKS As! UKS As!
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
10: 24, 35.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

Joey and of Beggaring. A czy komuś może brakuje sukcesów na dziś? To ja jeden dla was mam. W grupie, słuchajcie, jesteśmy niepokonani. Nasi siatkarze przed chwilą wygrali na Mistrzostwach Europy z Ukrainą 3-0. To już jest czwarty mecz z rzędu z wygraną, a został już tylko ten z Bułgarią. Ja czekam już tylko na to, aż będziemy mieli taką cieszynkę jak piłkarze z Norwegii na mundialu. Bo biało-czerwoni mogliby często z niej korzystać. Fast Boy, Topic i Forget You, to jest imprezka.

To Kuba i Kuba i chłopaki. W Radiu SK ten kawałek cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Już teraz możecie na niego głosować na sk.pl. Tam ostatnio pierwsza trójka to Post Malone i Swae Lee, Sunflower, to miejsce trzecie. Drugie to Tylko Kochaj Mnie od Zali, ale pierwsze to H i Mata, Ring My Bell, a więc polski remix właśnie Ring My Bell. Jeżeli chcecie to zmienić, to głosujcie, a w piątek po godzinie 17 sprawdzimy, co tym razem jest najlepszym hitem w Polsce i na świecie. Ale najlepsze gram już za chwilę. Będzie Damian Dawid i Avicii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
2: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
1: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
2: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
1: W pierwszej połowie 2027 roku.
2: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: Zielona Góra na czasie.
10: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Coraz mniej czasu do Jarmarku Świętego Michała i SK Music Tour. To od piątku do niedzieli w Pałacu Książęcym, a dokładnie przy Pałacu Książęcym wystąpią Edyta Górniak, Halina Frąckowiak, ich troje, Sztywny Pal Azji, Zalia, Mister Polska, Bartes czy Kasba Łagane. To wszystko od najbliższego piątku do niedzieli. Muzyczne święto i SK Music Tour w Żaganiu.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca pojawi się na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie. Spodziewajcie się w najbliższych dniach możliwości usłyszenia i zobaczenia naszego wywiadu w socialach Radia SK. Przypomnę, że to pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Deli Supreme wylądował na szczycie. To właśnie ten viralowy kawałek został jedynką we wczorajszym notowaniu Rap 20. MJ Deli, stojący za tym numerem, tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie, bo Deli Supreme to drugi singiel w jego karierze. I od razu sukces. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Tam też głosujecie, a kolejna Rap 20 już w poniedziałek po 23. Moim gościem będzie Getz.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
12: Ale teraz to wy czujcie się jak u siebie, bo to wy jesteście moimi gośćmi. Mati Fuczyło to ja. Mam dla was naprawdę niezłą mieszankę. Damiano David, The First Time, tak zaczniemy. Będzie Avicii, Rita Ora, Lonely Together. I będzie też Gibbs. No to co, zaczynamy o 20 równo. I nowości będę miał

0: Ten hit już dobrze znamy i bardzo kochamy, prawda? David Guetta, Sam Martin i Dangerous.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że czuć już jesień w powietrzu, to ja mam teraz coś, co może was bardzo rozgrzać. 12 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to będzie jeden z nich. Teraz przenosimy się do Rumunii. Stamtąd pochodzi duet, którego hit zagram wam teraz. I to nowy hit, a raczej coś, co hitem może się stać. Nazywa się Olo Coco. Nagrali go Maria Maszuka i Maleko, a wy posłuchajcie już teraz.

0: Tak brzmi imprezka we wtorek, 26 minut po 20. To Riviera i She Doesn't Mind. Będą darmowe bilety na pociągi. Tak przeczytałem, naprawdę, będzie można pośmigać za darmo, ale to, że nie zapłacicie, wcale nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić. Sprawdziłem, bo ja już chciałem odebrać swoje. Słuchajcie, chodzi o to, że Polska i Niemcy szykują po 30 tysięcy darmowych biletów kolejowych, ale po pierwsze, tylko dla osób do 27 lat, no to ja od wczoraj się nie łapię. I to są nagrody w konkursie wiedzy. No to tu się nigdy nie łapałem. Ale może wy się załapiecie.
1: Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
4: I po reklamie.

Just Keep Watching, czyli po prostu oglądaj dalej. Just keep watching. To dokładnie to oznacza. A to Tate McRae w Radiu SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, ale jeżeli wy macie już dość oglądania, po prostu przyglądania się i chcielibyście wziąć sprawy w swoje ręce i przeżyć swój pierwszy raz, czyli spełnić swoje marzenie, to temat jest wyjątkowo prosty. W SC my się na tym znamy, a dokładniej Sońta i Korościel się na tym znają. Nasza popołudniowa ekipa spełnia marzenia, musicie nam tylko o nich opowiedzieć w zgłoszeniu w apce Radia SK za darmo, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. No i nasza ekipa może wam w tym pomóc. A ja mogę pomóc z doborem dobrej muzyki. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 5 minut przed 21 to Kygo, Max McNone, Take Me Back. To jest imprezka, czy komuś z was marzy się wyjazd na wakacje? Bo ja mam taki przedsmak. Pamiętajcie o pasach w samolocie.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może.
0: Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Dawid Podsiadło, zaraz.

0: Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 2.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Zielona Góra na czasie.
9: Cześć, witajcie po raz kolejny we wtorek. Maciej Juszczak, malutkimi kroczkami, ale zbliżamy się do kolejnego weekendu, w związku z tym będzie co robić w klubach, między innymi w X-Demonie, tutaj od 22:00, również One Love, Prywatka, Emporium, będzie działo się również w Palmiarni, no i także wkrótce, po dłuższej wakacyjnej przerwie, otwarty będzie klub U Ojca, to oczywiście w związku z inauguracją roku akademickiego.

0: Music News. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę, Będzie było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki, po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
0: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
2: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
0: Mój pierwszy hit.
2: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
2: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze?

0: czerwca w 2025 roku.
1: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozem z poranną rozą, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera, i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
2: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
2: więc,
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
2: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń i dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle... wiesz, chilloutowy, taki tak. Właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
2: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanak śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: powietrza.
1: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
2: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
1: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie. Yeah.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is-

0: 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
0: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy On My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Cascada, specjalizująca się w Eurodance. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o Małych Rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

0: małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.
1: SK Zielona Góra News.
2: Pomagają potrzebującym, organizują zbiórki i angażują mieszkańców w akcje charytatywne. Więcej już teraz o Polskim Czerwonym Krzyżu opowie Bartłomiej Malinowski.
3: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bartłomiej Malinowski, kierownik oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach.
4: Zacznijmy od początku. Gdzieś tutaj myślimy PCK, no to myślimy krwiodawstwo, pomoc humanitarna. Jak wygląda tutaj praca na co dzień w oddziale w Żarach?
3: No tak, zajmujemy się szerokim takim spektrum działania, bo zajmujemy się właśnie krwiodawstwem, pomocą społeczną, takim wsparciem osób w trudnych sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych. Zajmujemy się edukacją od najmłodszych lat, prowadzimy projekty edukacyjne i szkolimy dzieci, młodzież, dorosłych.
4: Jeśli chodzi o wolontariuszy, z ilu osób się składa oddział?
3: Nasi wolontariusze, w sumie młodzież, czyli społeczni instruktorzy młodzieżowi, jest to dosyć liczna grupa, około 20 młodych osób w przedziale od 14 lat do 26. Działamy bardzo prężnie, no i przede wszystkim skupiamy się na edukacji najmłodszych.
4: Czy ci młodzi wolontariusze właśnie mogą gdzieś tą tematykę kontynuować, na przykład u siebie w szkole?
3: Oczywiście, jedno nie wyklucza drugiego. Nasi wolontariusze nie dość, że działają tutaj w oddziale, również działają w szkolnych kołach PCK.
4: A kto może zostać takim wolontariuszem?
3: No, naprawdę to każdy chętny, który chce pomagać innym. Niektórzy nie mają pojęcia, na czym polega wolontariat, więc uczymy od podstaw. Wspieramy takich młodych ludzi i każdy może się odnaleźć, bo niekoniecznie ktoś się musi znać na pierwszej pomocy, mimo że edukujemy. Niekoniecznie ktoś może się znać na pracy z najmłodszymi, ale może być na przykład świetnym informatykiem i robić dla nas fajne, graficzne rzeczy. Każdy może się u nas odnaleźć, oczywiście.
4: Jeśli chodzi o tutaj działania w naszym regionie, wychodzenie do ludzi, jak to wygląda?
3: Nasi instruktorzy młodzieżowi realizują zajęcia takie oddolne, sami wymyślają akcje, jak chociażby Podaruj bombkę, gdzie była taka akcja, gdzie dzieci tworzyły bombki, które potem można było zakupić, wesprzeć działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednocześnie był konkurs na najpiękniejszą bombkę. Była też taka fajna akcja, gdzie jeden z naszych instruktorów po prostu ubrał się w strój Mikołaja, wziął z dwoma dziewczynami koszyczki z cukierkami i po prostu rozdawali uśmiechy i cukierki przy okazji. Ale robimy też takie akcje przy współpracy z powiatem żarskim, czy z Urzędem Miasta Żary. Prowadzimy Akademię Humanitaryzmu, czy szkolimy dzieci z pierwszej pomocy. To są takie akcje ogólnopolskie, cykliczne, jak na przykład Gorączka Złota PCK. Bardzo fajna akcja, bardzo popularna w Żarach. Zbieramy złote monety, złote w cudzysłowie, czyli jednogruszówki, dwugruszówki, pięciogruszówki. Przeliczamy to na kilogramy i jest to zdrowa rywalizacja, bo rywalizują między sobą placówki edukacyjne, czy firmy, czy osoby prywatne. I tutaj muszę się pochwalić, że Żary zawsze zajmują czołowe miejsca, a i dwukrotnie mamy złotego człowieka w Żarach, który zebrał największą liczbę kilogramów monet. I to taka jest akcja cykliczna, włączone są to szkoły, przedszkola. Faktem, że to potem logistycznie ciężko potem zawieźć, przeważyć, przeliczyć
4: i policzyć,
3: ale myślę, że warto.
4: Bo to tutaj cały region bierze udział, prawda? Zielona Góra również, czyli gdzieś ta rywalizacja jest.
3: Tak, jest rywalizacja.
4: W dobrym celu,
3: zdrowa rywalizacja, a pierwsze miejsca naprawdę są bardzo fajnie nagrodzone, bo szkoła numer 3 w Żarach zajęła pierwsze miejsce w ilości zebranych kilogramów, no i otrzymali voucher na 1000 zł na zakup pomocy edukacyjnej do szkoły.
4: Też sporo się mówi w tych czasach odnośnie gdzieś tam pomocy w sytuacji kryzysowych. Czy tutaj prowadzicie jakieś warsztaty, jeśli o to chodzi?
3: No tutaj możemy się skupić tak naprawdę na jednym z programów, które prowadzimy, Sport Coach Plus. Ja jestem tutaj certyfikowanym trenerem. Nauczą też innych trenerów, jak prowadzimy takie zajęcia. A generalnie jest to program, jak wspierać dzieci w kryzysie poprzez sport. Jest to projekt prowadzony w Europie, w kilku krajach. Polska też do niego należy. Jest to inicjatywa realizowana we współpracy z Olympic Refuge Foundation i Centrum Wsparcia Psychospołecznego wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem. W województwie lubuskim już mamy wielu przeszkolonych trenerów, wolontariuszy, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i cały czas to prowadzimy.
4: Warto wspomnieć, że te zajęcia dla dzieci gdzieś są, można ciekawie spędzić wakacje.
3: No więc ten sezon wakacyjny, wszyscy mówią, że on jest martwy, no nie w naszym oddziale. Bardzo intensywnie pracujemy. Prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy, szkolimy, tym razem w klubach sportowych, bo kluby sportowe nie mają przerwy wakacyjnej, więc tutaj szkolimy. Mamy zajęcia integracyjne naszej grupy wolontariackiej. Byliśmy ostatnio w kinie, żeśmy się integrowali, ale również warto wspomnieć, że dwie członkinie nasze pojechały na obóz szkoleniowy młodzieżowych instruktorów koło Radomia. No, prawie 2 tygodnie tam spędziły, szkoliły się. No i mam nadzieję, że tą wiedzę, którą nabyły, przekażą nam dalej.
4: Jeśli chodzi o tą pierwszą pomoc wśród najmłodszych dzieci, w jaki sposób właśnie dzieciom przekazać taką wiedzę?
3: To jest bardzo dobre pytanie, w zależności jest jaka grupa i jak wiekowo ona jest. Natomiast muszę tutaj pochwalić panie nauczycielki, które mają zajęcia z dziećmi, nawet z tymi najmłodszymi w przedszkolach, że dzieci mają pojęcie, jak taką pierwszą pomoc, oczywiście w ich zakresie, przeprowadzić. Dzieci wiedzą, jakie są numery alarmowe, znają podstawową wiedzę, co mają przekazać ratownikom, gdzie są, jak się nazywają, co się dzieje. Mało tego, dzieci potrafią nawet, że tak powiem, zatrzymać krwawienie, zatamować krwawienie, czy pomóc koledze, jak na przykład coś mu utknie w przewodzie oddechowym, tak?
4: Mhm. No ostatnimi czasy właśnie gdzieś tam się słyszy o takich sytuacjach, później pytamy i mówią, że faktycznie gdzieś do szkoły tą wiedzę mają, czy od rodziców, tak? Czyli to jest ważne, żeby to po prostu...
3: Tak, zresztą my bardzo często jesteśmy na festynach, mamy takie stoiska edukacyjne, tam wykorzystujemy sprzęt, mamy manekiny, mamy trenażery, mamy nawet taką specjalną kamizelkę, jak pokazać, jak komuś pomóc, gdy komuś coś utknie w gardle.
4: Czyli praktyka.
3: Praktyka i jeszcze raz praktyka. Sama teoria nic nam nie da. Praktyka. Zresztą trzeba przyznać, że mamy taką maskotkę, wiewiórkę PCK. Dzieciaki ją uwielbiają i na niej uczą się bandażować. Także to też jest takie miłe, fajne i przyjemne.
4: Gdzieś jest w nas takie coś, że boimy się gdzieś tam podejść do kogoś w takiej sytuacji kryzysowej. Z czego to wynika? Trzeba się przełamać.
3: Tak. Przy prowadzeniu zajęć, nie tylko dla dorosłych, ale dla takiej młodzieży, tak? Takiej 16, 18, 20 lat, no nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jednak paraliżuje nas strach. Stres nas potrafi skutecznie zatrzymać przy działaniu, więc jakby edukujemy, instruujemy, że nawet wykonaj telefon, powiedz co się dzieje, poproś kogoś o pomoc. To już jest de facto udzieleniem pomocy. Nie każdy musi z nas znać zasady udzielania pierwszej pomocy, ale pierwsza reakcja, zabezpiecz miejsce zdarzenia, powiadom kogoś, powiadom służby, to już jest dobry znak, że działamy w dobrym kierunku.
4: Co się dzieje u Was w mediach społecznościowych? Możemy na bieżąco sobie obejrzeć Wasze działania?
3: Nie możemy unikać social mediów, jednak magia Facebooka działa. Dzięki temu ludzie widzą, co robimy, jak działamy. Sprzedajemy swoją po prostu dobrą robotę i chyba to dobrze o nas świadczy. Plany mamy ambitne, ale życie oczywiście weryfikuje. Nasza grupa młodzieżowa się rozrasta, ale nie tylko. Dołączają do nas jako wolontariusze osoby dorosłe. Spełnione zawodowo, spełnione rodzinnie, chcą dać coś od siebie dla innych. I spełniają się w różnych sytuacjach. Są to wolontariusze jednorazowi, że oferują pomoc przy przewiezieniu czegoś, przeniesieniu czegoś, paczek żywnościowych, paczek pomocowych. Są ludzie, którzy wspierają nas przy organizacji różnego rodzaju turniejów, wydarzeń. I tutaj chciałbym też podziękować wszystkim instytucjom, które nas wspierają w tych działaniach, jak Komenda Powiatowa Policji w Żarach, czy Komenda Straży Pożarnej, ale również nasze władze samorządowe, jak miasto Żary, powiat Żary, czy gmina Żary, bardzo mocno wspierają. I co jest bardzo ważne, ponieważ cyklicznie robimy takie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, robimy turniej wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. To są takie coroczne rzeczy, które wplatają się w termin, w kalendarz naszej pracy. Ale w tym roku ruszamy z nową inicjatywą. Wykłady o historii polskiego Czerwonego Krzyża będzie to realizowane w Muzeum Żarskim. To będzie taka pierwszy taki wykład, pierwsza taka prelekcja, jest to nowość. No i mam nadzieję, że to nam się uda i że to będziemy robić cyklicznie.
1: SK Zielona Góra.
2: Bezpieczny senior to świadomy senior. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas którego starsze osoby dowiedziały się, jak bronić przed oszustami, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Staramy się, żeby w każdym miejscu w Polsce seniorzy dostali od państwa pewien rodzaj parasola ochronnego. Wiemy dzisiaj, że w dobie sztucznej inteligencji oraz bardzo przemyślanych gangów, które różnego rodzaju wymyślają historię, żeby złapać potencjalną ofiarę. Edukacja dla obywateli, edukacja dla seniorów jest rzeczą niezwykle ważną. My dzisiaj damy starszym osobom taki pakiet informacji. Będą z nami przedstawiciele policji, NASK-u, ZUS-u, także notariusze, którzy społecznie biorą udział w tym projekcie. Będziemy rozmawiać, jak nie dać się przestępcom, ale także o różnych innych ważnych rzeczach dla seniorów. Jak prawidłowo sporządzić testament. Wielu starszych ludzi ma taką obawę, co się będzie działo po ich śmierci. Czy ktoś ukradnie im testament. Wielu z nich nie wie o tym, że jest specjalny rejestr testamentów notarialnych, informatyczny. Nawet jak zginie dokument, to testament zostaje w postaci elektronicznej. Będziemy uczyć, jak stworzyć hasło rodzinne. Dzisiaj jedną z najczęstszych takich właśnie sytuacji, kiedy seniorzy są przez przestępców wykorzystywani i kiedy zabiera się im czasem majątek całego życia, to są tak zwane sprawy na wnuczka, dzisiaj już także na policjanta. Więc my będziemy edukować, jak stworzyć hasło rodzinne, żeby nie dać się nabrać. Będziemy także rozdawać taką broszurę, która jest takim kompendium wiedzy w bardzo przystępny sposób, w odpowiednim druku, napisana tak, żeby seniorzy mogli przeczytać to sobie na spokojnie, nie tylko być na takich praktycznych zajęciach, ale także, żeby przeczytać sobie i wiedzieć, jak nie dać się złapać przestępcom. Rozdajemy też takie specjalne magnesy z różnymi numerami alarmowymi. Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc, czasem przemoc od najbliższych osób. Więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować, gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, że ten projekt jest cały czas jest finansowany przez państwo. Po takich spotkaniach ze starszymi osobami mamy ankietę ewaluacyjną. I ta ankieta pokazała nam, że bardzo wielu seniorów, którzy chcieliby znaleźć pomoc prawną, nawet nie wie o tym, że może udać się do powiatu, do miejsca, gdzie w jakichś pokojach siedzą radcy prawni, adwokaci, osoby, które są profesjonalistami i mogą im bezpłatnie udzielić pomocy prawnej. Myśmy znowelizowali także udzielanie tej pomocy i będzie można uzyskiwać także porady prawne w trybie online. Więc będziemy także uczyć seniorów, jak bezpiecznie korzystać z własnego komputera. Wiemy już dzisiaj, że wielu dziadków, babcie kontaktują się z własnymi wnuczkami przez komunikatory. Ale także część z tych starszych osób robi przelewy. Jak robić to bezpiecznie? Jak bezpiecznie się komunikować ze światem przez internet? Jak nie dać się naciąć tym, którzy polują w internecie na starsze osoby? Chcemy także, żeby nie tylko dzisiaj było to spotkanie, ale także mamy przedstawicieli samorządów. Chcemy, żeby w powiatach te spotkania odbywały się tak, żeby docierały do wszystkich naszych seniorów. A ta książeczka jest też po to, ten, kto nie może przyjść, może ją dostać. Może ją dostać od tych, którzy będą na tych spotkaniach, zapoznają się z tą książką, uznają, że już wszystko wiedzą, więc będzie podaj dalej. I będziemy też apelować do tych starszych ludzi, żeby to robili. Wiemy także, że te rodzaje przestępstw, które rosną cały czas, dotykają także osób młodszych. Widzimy te przypadki, kiedy osoby pracujące, nie będące seniorami, w kwiecie wieku, jak to mówimy, dają się nabrać. Więc ja zakładam, że jak seniorzy poznają tą wiedzę, to będą także przenosić tą wiedzę na całą swoją rodzinę.
1: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
2: Co ciekawego dzieje się w lubuskiej turystyce? O tym Norbert Urbański z Loturu rozmawiał Łukasz Kozłowski.
6: To jest niesamowite lubuskie w Radiu SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem będzie Norbert Urbański, prezes lubuskiej regionalnej organizacji turystycznej LOTUR. Cześć Norbert.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
6: Zaczniemy, bądźmy na ty, jak z każdym gościem, taki żart na początek. Zacznijmy od fajnej, bardzo fajnej rzeczy, bardzo prestiżowej rzeczy. Wiem, przed anteną trochę mówię, że to może nic takiego, ale to jest coś takiego, bo byłeś prelegentem na forum ekonomicznym w Karpaczu, które kilka dni temu się skończyło. Opowiedz nam trochę o tym więcej.
7: W czerwcu dostałem zaproszenie jako prezes LOTUR-u na forum ekonomiczne w Karpaczu, a co najważniejsze, jako prelegent, tak? Także ja się bardzo z tego cieszę, że LOTUR został zobaczony na arenie krajowej, tak? Bo to trzeba powiedzieć otwarcie. To nie jest wydarzenie jakieś tutaj nasze regionalne, to jest wydarzenie międzynarodowe. Także tym większy sukces LOTUR-u. Nie odbieram tego typowo personalnie, tak? Bo to jakby organizacja została zobaczona. Ja miałem tą przyjemność reprezentować, ale tak, było to bardzo fajne wydarzenie. Bardzo fajnie było zobaczyć też to wydarzenie od środka. Jakie to jest zorganizowane, jakie to jest duże i prestiżowe przedsięwzięcie, także bardzo się z tego cieszę, mam nadzieję, że wypadłem godnie na tym forum, jak tylko mogłem, to promowałem województwo, mówiłem o enoturystyce, o lubuskim winiarstwie, bo taki był temat tego panelu, także cieszę się i mam nadzieję, że za rok, miejmy nadzieję, ktoś jeszcze z LOTUR-u będzie miał okazję tam się pokazać.
6: A powiedz trochę więcej o tym panelu, bo czuję niedosyt. O czym mówiłeś, o czym mówili też inni ludzie, o co ogólnie chodziło w tym panelu?
7: Temat był poświęcony ogólnie winiarstwu i enoturystyce. O tym, jak Europa Środkowo-Wschodnia staje się coraz bardziej ważnym graczem na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o winiarstwo. I tutaj niewątpliwie podkreślałem, że tym liderem w Polsce jest województwo lubuskie.
6: Zgodnie z prawdą.
7: Zgodnie z prawdą, oczywiście. Mamy prawie 170 hektarów winnic, prawie 70 winnic oficjalnie zarejestrowanych, które produkują wino. To jest najwięcej o hektary w Polsce, co też zaskoczyło wszystkich, jak powiedziałem, że mamy wino bezalkoholowe. To też jest prawdą, jako pierwsi w Polsce, także ten panel był poświęcony tutaj właśnie enoturystyce, winiarstwu, był też przedstawiciel z Węgier, prezydent ich zrzeszenia producentów Tokaju, także naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dużo ciekawych informacji. Miałem taką też przyjemność usłyszeć, ja tych danych oficjalnie gdzieś tam nie znalazłem, ale podobno w ubiegłym roku do województwa lubuskiego przyjechało 500 000 turystów stricte enoturystycznych. Także jest to naprawdę duży sukces naszego regionu.
6: No już można śmiało powiedzieć dzisiaj, że wino lubuskie to jest już marka.
7: Tak, to jest marka i tak jak mówiła pani prezes Polskiej Izby Win, jest to marka premium. Bo naprawdę nasze wina, czy nie tylko lubuskie, ogólnie polskie, są bardzo dobrej jakości. Są to wina naprawdę topowe na świecie.
6: No to już sam fakt, że zaproszono ciebie jako prezesa LOTUR-u, no udowadnia, że jest to marka i też, co myślę ważne, no pokazuje, że to też jest część biznesu, jest to część ekonomii, tak?
7: Oczywiście, że tak, ale to najlepiej pokazują wszystkie wydarzenia, które robimy związane z winiarstwem, tak? Jesteśmy po tak naprawdę winobraniu, tak? No tysiące ludzi, którzy każdego dnia odwiedzają Zieloną Górę, chodzą deptakiem, tak? Pełne restauracje, pełne hotele. Także to jest naprawdę potężny zastrzyk dla lubuskiej gospodarki. Winobranie to jest jedno, ale organizujemy przecież jeszcze Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, Dni Piwnic Winiarskich. Tutaj także dwa wydarzenia, które przyciągają turystów z całej Polski i zagranicy. I także podczas tamtych wydarzeń restauracje, hotele są pełne. To pokazuje o potężnym zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenia i pokazuje, jak dużą gałęzią gospodarki jest turystyka.
6: No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo nie samo wino, nie sama enoturystyka, ale ogólnie turystyka jako taka.
7: Tu nawiązujemy do tego, o czym było forum, tak? Ale tak naprawdę bądźmy szczerzy, lubuskie to nie tylko wino, to są także oczywiście piękne jeziora, piękne lasy, pałace, także naprawdę mamy się czym chwalić.
6: No właśnie, a propos tego chwalenia, bo tak samo, jeżeli chodzi o LOTUR, czyli Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną, ja tak szybko przypomnę, ogólnie widzimy się po roku, bo minął rok twojej prezesury. Zaraz zapytam, ile z tego, co tam obiecaliśmy sobie, że zrobimy, udało się zrobić. Ale minął rok i no, sam fakt tego zaproszenia no, chyba jest najlepszą rekomendacją i najlepszym dowodem na to, że to, co obiecaliście, to, co obiecałeś, nawet na antenie tutaj naszego radia.
7: Zgadza się.
6: Rok temu z Haczykiem.
7: Dokładnie, pamiętam.
6: Tak, no to wszystko, bo ja też oczywiście śledzę, no wszystko to, co miało być zrobione, jest zrobione. I a propos samego Loturu, no to nie jest to stowarzyszenie tylko, żeby się gdzieś tam, nie wiem, pokazać, albo pojechać na forum, albo popromować troszeczkę region, ale to też jest turystyka, to też jest ekonomia, bo no, wy walczycie o to, żeby do naszego regionu przyjeżdżało coraz więcej turystów, którzy zostawiają przecież u nas swoje pieniądze.
7: Oczywiście, no takie jest zadanie Loturu. My mamy promować nasz region, tak aby przyciągnąć tutaj turystów, którzy, tak jak mówisz, zostawią tutaj żywą gotówkę, tak? I wracając do tego, że rok temu się widzieliśmy, nie ukrywam, że dużo wtedy obiecałem, ale trzeba się pochwalić, że tak naprawdę większość tych rzeczy, czy nawet prawie wszystkie, udało się zrealizować. Bo tak naprawdę pod kątem tutaj nawet targowym, o czym wtedy mówiłem, no tak naprawdę pierwsze półrocze było bardzo bogate, a sam jestem zdziwiony, że udało się to wszystko w tak krótkim czasie zrealizować, bo byliśmy na targach ITB w Berlinie, gdzie staliśmy na stoisku narodowym Polski. Później mieliśmy dwa wyjazdy na road showy do Czech, to była Praga i Ostrawa. Także
6: to
7: bardzo
6: też trzeba przyznać, że wyszliście w marszu się nowym zarządem,
7: zastaliście tutaj naprawdę nie
6: start
7: było czasu.
6: Zatrzymany, tak.
7: Tak, tu naprawdę nie było czasu na jakieś długie analizy, zastanawianie się. Tu tak naprawdę były decyzje podejmowane każdego dnia, błyskawicznie i to zaowocowało. Dwa road showy, jak już powiedziałem, Praga, Ostrawa. Następnie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim targi polskich win w Poznaniu. Wielkie 100-metrowe stoisko, największe w historii nasze. Piękna prezentacja lubuskiego winiarstwa, enoturystyki. Jeszcze kilka dni później już wyjazd na targi do Wrocławia, targi turystyczne. Tam nagroda, którą zdobyliśmy za Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic jako najlepszy produkt turystyczny. No, świetna informacja.
6: Nagroda ogólnopolska,
7: Nagroda ogólnopolska, oczywiście. Także naprawdę to poszło w świat. Jeszcze do tego nawiążę za chwilkę. Później wyjazd na Dolnośląski, otwarcie sezonu turystycznego. Tutaj też bardzo dobra współpraca Loturu z rotami w innych województwach, tak? Już poznaliśmy się, zapraszamy się nawzajem, także naprawdę to fajnie funkcjonuje. No i to, co obiecałem i udało się zrobić i wyszło to nam świetnie, czyli pierwsze otwarcie sezonu turystycznego w województwie lubuskim. 1-3 maja na Deptaku. 28 domków winiarskich, bo chodziło, żeby nawiązać jakby też do otwartych piwnic. Powiem tak, wszystkie te instytucje, które się wystawiły, a na początku było ciężko od niektórych namówić, no bo pierwsze otwarcie, nikt nie wiedział, z czym to się je, jak to będzie wyglądać, czy będzie zainteresowanie, ale wszystkie instytucje, które się wystawiły, powiedziały jedno: zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. To znaczy pierwszego dnia, 1 maja, jak ta fala turystów przeszła przez Deptak, to po 3-4 godzinach większość osób mówiła: ja już nie jestem w stanie więcej mówić, bo już mi gardło wysiadło. Dwa, wszystkie materiały, które wzięliśmy na ten dzień, rozdaliśmy, a mamy dopiero połowę dnia. I co jeszcze tu było ważniejsze? Większość podkreślała jeden fakt. Tu nie są osoby, za którymi my biegamy z ulotką, że mamy jakąś ofertę. Tu przychodzą konkretni turyści, którzy wiedzą, czego chcą i pytają o konkretny produkt. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Że to jest turysta, który tutaj przyjechał świadomie i szuka oferty. I to może zaowocować w przyszłości tym, że ten turysta tutaj wróci. Także otwarcie sezonu turystycznego naprawdę super wydarzenie. Za rok za niecały rok powtórzymy je na pewno. Także tych, którzy mieli wątpliwości, czy się wystawić, zapraszam serdecznie. Na pewno nie pożałujecie. No, ale nie minął tydzień po otwarciu sezonu, jak jechaliśmy na targi do Szczecina. Piknik nad Odrą, też potężne wydarzenie w Szczecinie. Tysiące naprawdę zwiedzających Szczecinian i nie tylko. Następnie kolejne wydarzenie, Dzień Polski w ambasadzie w Pradze. Także tutaj województwo lubuskie dzięki Loturowi, dzięki też tutaj współpracy z Urzędem Marszałkowskim godnie zaprezentowało potencjał województwa, prezentując to, co mamy mieszkańcom Pragi. Także naprawdę tego w tym pierwszym półroczu było bardzo dużo i myślę, że będziemy starać się to powtórzyć za rok.
6: No właśnie, a propos współpracy, chciałem ten wątek troszeczkę rozszerzyć, bo efektem tych wszystkich działań jest też fajna współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.
7: Oczywiście.
6: Jako LOTUR, przypomnę, jest to w strukturze wręcz liniowej,
7: tak.
6: No, która owocuje coraz częstszym byciem lubuskiego w mediach i to w takich mediach branżowych, międzynarodowych.
7: Oczywiście. Znaczy ja zacznę może od tej współpracy z POT-em, tak? Polską Organizacją Turystyczną, która układa się naprawdę świetnie. Dyrektor tutaj z POT-u, pan Jacek Janowski, nas odwiedził na festiwal otwartych piwnic i winnic. Był bardzo zadowolony tym, co zobaczył. A co go najbardziej zaskoczyło? To, że w ten jeden dzień, jak tutaj był, spotkał około 20 osób z Warszawy, które znał. I to go najbardziej zaszokowało. Nie spodziewał się, że tylu mieszkańców Warszawy przyjedzie tutaj Lubuskiego do Zielonej Góry zobaczyć ten festiwal. Także ta współpraca jest, ta współpraca będzie coraz mocniejsza. Zresztą tutaj Polska Organizacja Turystyczna jakby wykorzystuje ten fakt, że bardzo mocno się otworzyliśmy w tej chwili. Dzięki tej współpracy z Polską Organizacją i oddziałami odwiedzają nas dziennikarze z różnych państw. Mieliśmy okazję tutaj gościć delegację czeskich dziennikarzy, niemieckiego dziennikarza. Tak naprawdę przyjazd tych czeskich dziennikarzy przełożył się na ponad już chyba 20 artykułów w czeskiej prasie o województwie lubuskim. Niedawno pokazywaliśmy, że artykuł niemieckiego dziennikarza trafił do blisko 3 milionów mieszkańców Niemiec, tak? Także są to naprawdę bardzo duże ilości osób, które czytają o województwie, a biorąc pod uwagę tą współpracę, koszt tego dla nas jest naprawdę bardzo mały i jakby przełożenie na to, co osiągamy, jest naprawdę duże. Węgierscy dziennikarze, którzy niedawno u nas byli, mieli okazję zobaczyć województwo, winobranie, także naprawdę działamy bardzo mocno, wychodzimy na rynki zagraniczne, jesteśmy także w trakcie rozmów z innymi oddziałami POT-u za granicą, także myślę, że tych delegacji dziennikarskich będzie coraz więcej.
6: To, co wspomniałeś, a często też rozmawiając na różnych konferencjach, targach, czy tutaj też z gośćmi w tym studiu nawet, słyszałem, że Lubuskie no, ma potencjał, tylko jest jeszcze nieodkryte. Szczerze, to już mi się trochę tego nie chciało słuchać, bo no, trochę to była prawda, niestety. Z tego, co teraz mówisz, no to widać, że już chyba niedługo już nie będziemy mogli tak mówić, bo jeżeli mówisz, że 3 miliony potencjalnych przecież turystów po drugiej stronie Odry dowiedziało się o naszych atrakcjach i no może, no nie wiemy, bo to jest trudno, trochę niepoliczalne, ale dowiedziało się o tym, co my tu mamy z mediów branżowych, czyli to ci ludzie
7: typowo
6: musieli...
7: Tak.
6: Typowo turystyczny, to nie jest przypadek, oni musieli sięgnąć celowo pod ten artykuł, myśląc może ewentualnie planując podróż do Lubuskiego, gdzie no, nie oszukujmy, daleko nie mają.
7: Oczywiście, także tutaj, tak samo Czesi, tak? Ponad 20 artykułów, też typowo turystycznej prasie, tak, czeskiej, no to powoduje, że to trafia do klienta, o którego nam chodzi, tak? To nie trafia do klienta, który się interesuje innymi, czymś innym, tak? To są osoby, które interesują się turystyką i szukają nowych miejsc do odwiedzenia. Także to jest to, czego my oczekiwaliśmy i to, co realizujemy.
6: Załóżmy, że po naszej rozmowie ktoś wpadnie na pomysł, że no fajnie, fajnie, ten LOTUR chce być jego członkiem. Co powinien zrobić?
7: Najprostsze, co można zrobić. Znaleźć numer telefonu do biura zadzwonić do biura lub pobrać ze strony internetowej Roturu deklarację, złożyć do nas i jak najszybciej jak się da, zarząd podejmie decyzję o przyjęciu.
6: No dobra, no to czego ci życzyć, tobie i stowarzyszeniu na najbliższe miesiące?
7: Dalszego rozwoju i dalszej promocji naszego regionu, kraju i za granicą.
6: To tego ci życzę, mamy deklarację, za rok się tutaj spotykamy w okolicach października, podsumujemy kolejne...
7: W okolicach Winobrania. A skoro region winiarski, to Winobranie może być takim wyznacznikiem, że się spotykamy.
6: Jesteśmy umówieni, symbolika musi być. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem Meska. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem był Norbert Urbański, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR. Dzięki za rozmowę.
7: Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.
1: SK Zielona Góra.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
2: Post.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK.